0: Meloradia Opole.
1: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
2: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
3: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
4: Kamil Kostka, zapraszam. W dzisiejszym programie pochodzę sobie po Opolu i porozmawiam z maturzystami.
5: Co słychać w Opolu?
4: Za nami trzy pierwsze dni matur. Absolwenci liceów i techników pisali egzaminy z polskiego, matematyki i z języków obcych. No i jak to po egzaminach jest? Stres powoli schodzi. Pochodziłem trochę po Opolu i podpytałem maturzystów, jak poszły im pierwsze matury.
6: Igor.
4: Z której szkoły?
6: Z Technikum Elektrycznego w Opolu.
4: No i tak, pierwsze egzaminy już za tobą. Jak myślisz, jak ci poszło?
6: No myślę, że takie solidne 60-70% będzie. Z matematyki, z polskiego w sumie też podobnie. Aczkolwiek, no tak w lepszym humorze byłem, jak wyszedłem z polskiego.
4: A czemu?
6: Ponieważ tam się spodziewałem, że jednak będzie trudniejszy. I byłem zadowolony, że w sumie były bardzo łatwe zadania. No a z matematyki to tak właśnie celowałem w te 50%. Też jestem zadowolony, to też muszę powiedzieć, że jestem. Natomiast no, w lepszym humorze byłem po polskim.
4: A tematy, które były na egzaminie z polskiego, byłeś przygotowany? Wiedziałeś, że może być coś takiego? Spotkałeś się z takim tematem może podobnym na maturach próbnych, tego typu egzaminach?
6: Jeżeli chodzi o rozprawkę, to nie. I właśnie te tematy z rozprawki mi się tak średnio podobały, to tam już trochę wody lałem, natomiast część historyczno-literacka była super. No i akurat tak trafiłem, że te lektury, z których się przygotowywałem, to akurat były, a te, które pominąłem, to ich akurat nie było.
4: No to ciekawe, to faktycznie fart, co?
6: No tak.
4: A teraz tak, jak już te wszystkie egzaminy obowiązkowe, te pierwsze trzy, to jaki przedmiot dodatkowy wybrałeś?
6: Z rozszerzeń, no to mam rozszerzony polski, będę pisał.

0: stał. Matematykę rozszerzoną będę pisał i angielski rozszerzony będę pisał.
1: Czyli szeroko, bo zazwyczaj, wiesz, uczniowie dzielą się na tych, którzy są bardziej humanistyczni i bardziej ścisłowi. Ty widzę i w tą stronę.
0: No, próbujemy szczęścia.
1: A jak już to szczęście się zrealizuje, to jakie plany?
0: Zostaję w Opolu na pewno, na Politechnikę Opolską pójdę, na elektrotechnikę.
1: Taki kierunek, czyli bardziej ścisły.
0: Bardziej ścisły, tak.
1: Jakieś rady dla maturzystów, którzy razem z tobą będą ten egzamin pisać?
0: No chyba tylko, żeby się nie stresować tak bardzo, no bo wydaje mi się, że to tutaj stres powoduje, że się najwięcej błędów popełnia.
1: A właśnie, jak z tym stresem?
0: Nie było. Bardziej stres wynikał z tego, że jakby brakowało mi tych, że tak powiem, spotkań ze znajomymi, bo wszyscy się uczyli, a ja się gdzieś chciałem spotkać i nikt nie chciał, także...
1: Czyli jednak dać sobie kilka dni luzu przed samymi egzaminami to dobry pomysł.
0: Zdecydowanie.
2: Przemek.
1: To jak tobie poszedł egzamin? Poszły egzaminy, bo już jesteśmy po dwóch.
2: Ja z polskiego jestem całkiem zadowolony. Wydaje mi się, że tematy, no ze względu na tą lalkę, tak słyszałem, że film teraz wychodzi, więc głównie taka była tematyka. Akurat na nią się przygotowałem, więc jestem dumny z siebie. Z matematyki wszystkie zamknięte chyba mam dobrze, przynajmniej tak mi się wydaje. Jednak były też takie cięższe pytania. W porównaniu do poprzednich lat wydaje mi się jednak, że była cięższa.
1: Ta legendarna lalka, zawsze o niej było głośno w okolicach matur i nie zawsze ten temat się pojawiał. Tym razem tak.
2: Było też wiele pytań o podobne lektury, przynajmniej moim zdaniem. Było 1984, tak? Dobrze pamiętam. Ale to takie bardziej powierzchowne pytania. Chyba więcej nie jestem w stanie nic powiedzieć. Głównie nie pamiętam, staram się zapomnieć.
1: A przedmiot dodatkowy?
2: Matematyka, angielski i fizyka. To one dopiero będą. Angielski jako pierwszy w czwartek. Ale jestem pozytywnie nastawiony, że w naszych latach angielski dobrze idzie. To... Fizyka jakoś pójdzie. Ostatnie lata nie były dla mnie z nią najlepsze. Ale uczę się, kiedy mogę. I liczę na 50% przynajmniej.
1: A jakie plany po maturze?
2: Ciężko zdecydować. Kierunek już mam mniej więcej wybrany na mechatronikę. Tylko gdzie, to jeszcze zależy. Myślałem o Gliwicach albo aby zostać w Opolu.
1: Czyli nie zależy ci na tym, żeby się tak wyrażę, wyfrunąć z gniazda, to będzie jakby decyzja podjęta już pod wpływem wyników?
2: Dokładnie. Trzeba mierzyć czyny na zamiary jednak, ale same dobre myśli, tak? Nie ma co się stresować i chyba tyle.
3: I do przodu.
2: Dokładnie.
4: Dzień dobry, mam na imię Florian.
1: No i po pierwszych egzaminach, jak wrażenia?
4: Po pierwszych egzaminach, szczerze powiem tak, na polskim... I się zaskoczyłem, umiałem więcej niż się spodziewałem. Wypracowanie, szczerze, nie jestem z niego dumny. Matematyka dla niektórych była łatwa, dla mnie była trochę trudna. Finalnie zrobiłem wszystkie zadania. Myślę, że będzie dobrze.
1: Temat? Zaskoczył?
4: Na rozprawce? Tak, zdecydowanie. Kompletnie nie wiedziałem, jakby jak kontynuować swoją pracę. Pierwsze jakieś argumenty, pierwsze lektury udało mi się dopasować dość dobrze. A potem nie wiedziałem, jak kontynuować, musiałem kombinować.
1: I jakie plany po maturach?
4: Studia! Najchętniej Wrocław dziennikarstwo, ale no wszystko zależy od matur.
1: Porzucasz rodzinne gniazdo, tak?
4: Jak się uda. Znaczy, jak się uda. No, tak jak powiedziałem, wszystko zależy od matur.
1: Jaki przedmiot dodatkowy?
4: Rozszerzona matematyka, bo i tak się do tego uczyłem, więc wziąłem. Rozszerzony polski i angielski.
5: Ania.
1: I jak tobie poszły te pierwsze egzaminy?
5: Dobrze w sumie. Nie było źle.
1: Zaskakujące tematy na polskim?
5: Nie.
1: Nie?
5: Nie.
1: Czyli do lalki byłaś przygotowana?
5: Tak, do wszystkiego.
1: A jaki przedmiot dodatkowo?
5: Biologię, angielski i matematykę.
1: Czyli masz konkretny cel już po maturze?
5: Nie.
1: Żadnych planów? Na pewno jakieś są.
5: No, coś związanego z biologią pewnie, typu biotechnologia, ale jeszcze nie jestem pewna.
1: A raczej w Opolu, czy raczej postanowisz poszukać tych studiów w innym mieście?
5: Myślałam nad Wrocławiem najbardziej, no bo to blisko, a jednak nie Opole, bo zależało mi, żeby nie być w Opolu, bo ja nie jestem z Opola, więc tam by mi było najlepiej.
6: Amelka, miło mi.
1: No i po tych pierwszych egzaminach, jak ci poszło?
3: Znaczy, powiem tak, dzisiejsza matematyka, no była ciężka, ale do zrobienia, także myślę, że całkiem nieźle, ale polski i tematy rozprawek, no nie były ciekawe.
1: Trudne, trudne.
3: No przynajmniej dla mnie, spodziewałam się w ogóle czegoś innego, ale zobaczymy.
1: A jaki przedmiot dodatkowy?
3: Matematyka, geografia i angielski.
1: No to całkiem sporo, ambitnie.
3: No tak, zobaczymy co dalej, nie?
1: No właśnie, a propos tego co dalej, jakie plany?
3: No na pewno studia, coś z matematyką, no bo w końcu matematykę rozszerzam, no to jakaś ekonomia czy coś podobnego.
1: Mhm. Tu w Opolu, czy planujesz wyjazd?
3: Znaczy, zobaczymy od wyników. Bardziej planuję wyjazd, a jak nie wyjdzie, to tutaj zostanę i też będzie fajnie.
1: No i super, a jeżeli tutaj na miejscu, to która uczelnia?
3: No na Uniwersytet Opolski.
1: Olaf. No i po tych pierwszych egzaminach jak ci poszło?
6: Polski zadowalająco, chociaż uważam, że rozprawkę mogłem napisać lepiej. A z matematyki poszło też zadowalająco z uwagi na to, że chciałem tylko zdać.
1: A jakie przedmioty dodatkowo?
6: Angielski i geografia.
1: I jakie plany po maturach?
6: Pojechać na wakacje.
1: To najważniejsze, nie?
6: Tak, no i na studia związane z geografią i angielskim.
5: Bardzo easy powiedziałabym. Jedyne co, to rozprawka była... Rozprawka, email był trochę nietypowy, trochę temat był dziwny, ale tak to było bardzo proste. Temat był: napisz maila do przyjaciółki, która mieszka w Anglii, z którą dawno się nie widziałeś, i opisz miejsce, do którego wróciłeś po raz pierwszy raz od dawnego czasu. Trzeba było tam dać 4 podpunkty, tak. Co chyba nigdy nie było, były zawsze 3. Trzeba było podać, jakie to jest miejsce, jak tam dotrzeć.
7: To było dziwne.
8: Zazwyczaj nie ma tego, jak się tam ma dotrzeć. Zazwyczaj jest tylko, gdzie byłeś, co tam robiłeś i że było fajnie. A teraz dali troszkę bardziej rozbudowane, że tak powiem. Dzisiejsza, że tak powiem, moja generacja, że wątpię, żeby ktokolwiek miał problem akurat z podstawą z angielskiego. Myślę, że to jest jedna z najprostszych matur.
5: Gramatyka też powiedziałabym, że jest prostsza i jest bardziej łopatologiczna niż w polskim. No ja rozszerzam jeszcze na pewno angielski, biologię i chemię. No i jeszcze ustępnie czekają. No w sumie, no i tyle.
8: Ja tutaj podobnie do koleżanki. Polski, biologia i angielski. Ale myślę, że no, po tych 4 latach wątpię, żeby nam nie poszło.
5: No ja cały czas powtarzam do biologii i do chemii. Mi zależy na tych dwóch najbardziej, dlatego że chcę się dostać na medycynę. No i u mnie to jest taki problem, że nie byłam na biochemii, a rozszerzam na własną rękę chemię. Więc w rok nadrobiłam 2 lata, może się uda.
8: Ja myślę, że tu się zgadzam, że biologia dalej nerwy lekko rwie. Polski jest dość nieprzewidywalny, bo tam prosto walnąć jakiegoś kardynała na rozszerzeniu, ale bądźmy pozytywni, będzie dobrze. Rozszerzenia nie da się nie zdać.
5: No ja już płakałam ze szkołą, chociaż nadal do niej chodzę de facto na matury. No, najbardziej będzie mi brakować mojej wychowawczyni, która jest po prostu do rany przyłóż, jest wspaniałym człowiekiem. Będzie mi też brakować wielu nauczycieli, bo mogę powiedzieć to, że moi nauczyciele byli ogółem super ludźmi, z którymi po prostu bym chciała spędzić więcej czasu. No i też koleżanek. Ale tak ogółem szkoły jako szkoły raczej nie będzie mi brakować. Może rutyny na samym początku, ale wydaje mi się, że to szybko się zapomni o tym, że była jakaś rutyna.
8: Ja myślę, że zdecydowanie się zgadzam, że rutynę będzie trudno się przyzwyczaić do jego braku, że tak długo teraz będziemy mieli wolne. Sama szkoła bardzo szybko minęła. Ja się czuję dalej, jakbym była w drugiej klasie, a nie czwartej. Bardzo dziwnie się też, takim największą rzeczą, która mnie uderzyła, to było jak zobaczyłyśmy, że na rozpiskach, gdzie kto ma matury, jesteśmy napisani jako absolwenci, a nie uczniowie. To było mocne.
1: Teraz przed maturzystami pisemne egzaminy z innych przedmiotów, a także matury ustne. Cały maraton maturalny potrwa do końca maja. Teraz sprawdźmy, co jeszcze w tym tygodniu działo się w Opolu i regionie.
7: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu.
9: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Gdy długi weekend majowy dobiegł końca, w poniedziałek w godzinach porannych na terenie całego województwa opolskiego policjanci przeprowadzili działania pod nazwą Trzeźwy Poranek. Ich celem było wyeliminowanie z ruchu drogowego kierujących znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Z ponad 10 tysięcy przebadanych kierujących samochodami osobowymi, dostawczymi i rowerami, 32 osoby okazały się nietrzeźwe. Aż 15 kierowców z tej liczby odpowie za przestępstwo, jakim jest kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości, natomiast 17 osób odpowie za popełnienie wykroczenia, jakim jest jazda w stanie po użyciu alkoholu. W przypadku 30 osób poranna podróż zakończyła się zatrzymaniem prawa jazdy. Teraz o ich losie zdecyduje sąd. Jeden wypadek drogowy i 17 kolizji to z kolei bilans długiego majowego weekendu w Opolu i powiecie opolskim. Ranna została jedna osoba. Ten tydzień to również pełna mobilizacja opolskich maturzystów. Rozpoczęły się matury, a dla tych, którzy myślą raczej o rekreacji, ważną wiadomość ma Małgorzata Mura.
10: Policjanci z Opolskiej Komendy Miejskiej rozpoczęli sezon nad jeziorami turawskimi. Główny posterunek zlokalizowany jest nad Jeziorem Średnim, ale policjantów można spotkać również nad Jeziorem Dużym i Srebrnym w Osowcu. Mają do dyspozycji łodzie motorowe, kłady i samochody terenowe.
9: Wszystko po to, by zapewnić bezpieczeństwo przebywającym nad wodą. Teraz zajrzyjmy jeszcze na drogi. Trzy firmy złożyły swoje oferty w przetargu na dokumentację projektową mostu katedralnego, podaje Miejski Zarząd Dróg w Opolu. Pod koniec maja przetarg ma zostać rozstrzygnięty. Wszelkie prace remontowe muszą być uzgodnione z wojewódzkim konserwatorem zabytków. A jeszcze w kwietniu zakończył się remont Izby Przyjęć Opolskiej Porodówki. W Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii za ponad 4 miliony złotych powstała nowa rejestracja, pokoje do obserwacji pacjentek i gabinety. Remont trwał od lipca. Prace sfinansował samorząd województwa. To przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu i regionie. Opole zadba o komfort psychiczny uczniów. Miasto zarezerwowało ponad 300 tysięcy złotych na zakup kabin wyciszających do opolskich szkół. Uczniowie będą mogli spędzać w nich przerwy z dala od korytarzowego zgiełku, mówi Aleksander Iszczuk z Urzędu Miasta.
11: Preferowane są kabiny czteroosobowe. One również doskonale nam będą służyły do tego, aby nie tylko w czasie przerwy było można się schować, wyciszyć, odpocząć od hałasu, ale również będzie można spotkać się z uczniem na zajęciach indywidualnych.
9: Docelowo kabiny wyciszające mają się pojawić w tych szkołach, w których są największe potrzeby. Priorytetem będzie ich montaż w podstawówkach. Program został rozpisany na 2 lata. A teraz jeszcze drogowa inwestycja. Kolejna ścieżka rowerowa powstanie w naszym regionie. Połączy Skarbimierz ze Żłobizną. Zostanie ona zbudowana wzdłuż drogi krajowej nr 94. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na przeprowadzenie prac. Budowa ścieżki będzie kosztować ponad 2 miliony 600 tysięcy złotych. Całość ma zostać ukończona jeszcze w tym roku. Tymczasem powoli do końca zbliżają się prace na ulicy Podgórnej w Opolu. W ostatnich dniach nowa nawierzchnia jezdni układana była na ostatnim odcinku w pobliżu skrzyżowania z ulicą Sępołowskiej.
7: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
12: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
13: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
14: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
15: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
12: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
1: To jest program Tydzień w Opolu. Przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o półkoloniach letnich, z których będzie mogła skorzystać opolska młodzież szkolna. Pomówię też o nadchodzących piastonaliach. Zapraszam serdecznie.
7: Czas wolny w Opolskiem.
1: Na początek dobra wiadomość dla uczniów z opolskich podstawówek. W Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu rozdzwoniły się telefony. To dlatego, że właśnie ruszyły zapisy na tegoroczne półkolonie wakacyjne. Dzieci z Opola mogą liczyć na ciekawe warsztaty, wypady nad wodę, wyżywienie i wycieczki do innych miast.
16: Monika Pokorska, wicedyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu.
1: Za nami majówka, no i już tutaj Opolanie zaczynają planować swoje wakacje. Niektórzy urlopy mają, niektórzy nie. No i ci, którzy urlopów za bardzo nie mają, no to gdzieś tam będą próbowali wysłać chociaż dzieci na jakieś półkolonie czy kolonie. No i z taką propozycją półkolonii, jak co roku wychodzi Młodzieżowy Dom Kultury. Co w tym roku macie w programie?
17: Jesteśmy już przygotowani na tą akcję letnią. Przygotowaliśmy 7 turnusów dla dzieci w miesiącu lipcu i w miesiącu sierpniu. Turnusy rozpoczynamy od godziny 7.30 do godziny 16.30. No i oczywiście moc różnych atrakcji, które przygotowaliśmy dla uczestników w wieku od 7 roku życia do 13. Zapraszamy dzieci, ponieważ każdy turnus ma ciekawą oprawę swoją i temat. I tutaj można sobie wybrać turnus w zależności od tematu, jak będzie komuś pasował. I na tym turnusie można tutaj z nami miło spędzić czas. Koszt jednego turnusu to 750 zł. I w tej kwocie mieści się obiad, drugie śniadanie, bilety wstępu do różnych obiektów i też pomoce czy materiały dydaktyczne czy artystyczne do różnych warsztatów.
1: Bo warsztaty tutaj są właśnie i plastyczne, i ceramiczne, i różnego rodzaju taneczne, muzyczne, a to nie jest jedyna oferta.
17: Oczywiście, że tak. Warsztaty mamy tutaj w budynku głównym. Będą realizowane przez nauczycieli Młodzieżowego Domu Kultury, bo przecież nasi nauczyciele to są wykwalifikowana kadra artystyczna. Natomiast mamy też wyjście na basen. Wiadomo, lato temu sprzyja, a dzieci bardzo to lubią, taką atrakcję. Mamy też wycieczki. W każdym tygodniu mamy zaplanowaną wycieczkę. Są to wycieczki tutaj po mieście Opolu, ale również wycieczki wyjazdowe. I tutaj ta oferta jest dosyć bogata, bo tutaj poruszamy się po naszym województwie, ale nie tylko, bo też wyruszamy do województwa śląskiego czy dolnośląskiego. Na przykład mamy zaplanowaną wycieczkę do Gliwic, do dziecięcego centrum wyobraźni, do Fanzeum. Mamy wycieczkę zaplanowaną do gospodarstwa agroturystycznego Ekostyl do Biadaczu i tam oczywiście też warsztaty. Pojedziemy też również do Afrykarium do Wrocławia. Mamy zaplanowaną też wycieczkę taką tutaj na przykład w Opolu do naszego pięknego Muzeum Polskiej Piosenki. Czy będziemy też zwiedzać miasto Opole i nasze piękne, piękne zabytki. Czy również mamy wycieczkę do brzegu, na zamek. Będziemy też oczywiście sobie pływać statkiem Opolanin, więc myślę, że tych atrakcji jest dużo i każdy coś znajdzie fajnego dla siebie.
1: Czy to jest tak, że każdy turnus ma jedną wycieczkę, czy to może być różnie przemieszane?
17: Staramy się, tak zaplanowaliśmy, żeby była jedna wycieczka i jedno takie wyjście tutaj bliżej. Czyli na przykład jest wycieczka wyjazdowa i dajmy na to, płyniemy statkiem Opolanin bądź idziemy do muzeum, żeby to było urozmaicone.
1: 5-dniowe turnusy, z których korzystać mogą dzieci właściwie w wieku podstawówek, tak? A jak jest z miejscami?
17: No, były już telefony, kiedy ruszamy, więc myślimy, że będziemy mieć tutaj dosyć duże obłożenie. Pierwsze turnusy, czyli pierwsze 3 turnusy planujemy po 75 uczestników, 75, natomiast następne jesteśmy przygotowani na większą liczbę, ale myślę, że tak 45 to jest ta baza wyjściowa, natomiast jak najbardziej jesteśmy gotowi przyjąć też więcej osób.
1: A czy zdarzają się osoby, uczestnicy, którzy biorą udział w więcej niż jednym turnusie?
17: Oczywiście, że tak. Mamy takie dzieci i rodzice są zadowoleni z naszych turnusów, dlatego też przepisują dzieci na kolejny, bądź jeden turnus zapisują w lipcu, natomiast drugi turnus przenoszą też i chętnie korzystają w sierpniu.
1: Czy to jest oferta skierowana wyłącznie do dzieci z Opola?
17: Niekoniecznie. Jak najbardziej do dzieci z Opola, natomiast zdarzają się dzieci, że przyjeżdżają tutaj do rodzin i spędzają w Opolu czas i wtedy my też nie jesteśmy, że tak powiem, nie stajemy tutaj okoniem i też te dzieci mogą skorzystać z naszej oferty, bo to babcia, dziadek zapisują, żeby chociaż to dziecko coś tutaj spędziło i miło ten czas i coś zobaczyło tutaj w Opolu, poznało to miasto.
1: Z tego co wiem, to jak ruszają zapisy, to już te miejsca szybko schodzą, właściwie lawinowo, czyli warto się pospieszyć.
17: Od rana już tutaj nasz sekretariat jest przygotowany, mamy gotowe karty i na pewno będzie gorąco.
1: Mówiła Monika Pokorska z Młodzieżowego Domu Kultury. W ciągu wakacji odbędzie się 7 jednotygodniowych turnusów. Każdy z nich będzie kosztować 750 zł.
7: Co jest grane w Opolu?
1: Przed nami największe święto opolskich studentów. Wielkimi krokami zbliżają się kolejne piastonalia. Te co roku odbywają się zarówno na błoniach Politechniki Opolskiej, jak i na kampusie Uniwersytetu Opolskiego. Samorząd Studencki Politechniki Opolskiej ujawnił właśnie cały program imprezy.
18: Dominik Motyka, przewodniczący Samorządu Studenckiego Politechniki Opolskiej.
19: Julia Bubin, wiceprzewodnicząca do spraw mediów i promocji Politechniki Opolskiej.
20: Jeremiasz Wolny, członek samorządu w dziale mediów.
1: Przychodzi kolejne święto studenckie, czyli tegoroczne Piastonalia. Studencka Wiosna Kulturalna Piastonalia 2026. Co w programie na Politechnice Opolskiej?
18: Tak jak już wcześniej wspominaliśmy na konferencji, otwieramy samo wydarzenie Rzeki na Dom, które jest w tym roku w poniedziałek, 18 maja. Kolejno mamy dni koncertowe. 19 mamy hip-hop, 20 rock. Na hip-hopie mamy takie zespoły jak OSTR, Kubańczyk oraz Paktofonikę wraz z ich orkiestrą. Jednocześnie w trakcie tego dnia zagrają trzy zespoły studenckie wyłonione w wydarzeniu Hip Hop Music Check, które to Julia organizowała oraz prowadziła. Natomiast w dniu rock mamy mamy zespoły takie jak Zalewski, Szumański, zespół nasz opolski Excess oraz Kobranockę.
1: To teraz o tych zespołach tutaj dodatkowych. Ty je poznałaś najbliżej.
19: Tak, są to uczestnicy właśnie już drugiej edycji Hip Hop Music Check, czyli wyłaniamy tak naprawdę nasze opolskie talenty, też niektórzy spoza Opola przyjechali tak naprawdę z województwa i chcieli zaprezentować swoją jakby sztukę poprzez właśnie muzykę hip-hopową, rapową, trapową, szeroko wziętą. Mieliśmy w tym roku dużo uczestników i z racji wysokiego bardzo poziomu tegorocznej edycji wyłoniliśmy trzech zwycięzców. Jest to Rydzu, Sopuś oraz Kiku. Każdy z nich reprezentuje trochę inny styl muzyczny w gamie hip-hopu, ale myślę, że każdemu przypadnie coś do gustu.
1: Jak Piastonalia, to także wydarzenia towarzyszące, bo nie tylko koncertami studenci żyją.
20: Tak jest. Mamy w tym roku akurat dosyć dużo wydarzeń zaplanowanych. Na niedzielę 17 maja mamy zaplanowane kino samochodowe oraz wyścig na toru kartingowym. Na to studenci mogą się dobrowolnie zapisywać. Będą już formularze dzisiaj. Jeszcze mamy dodatkowo w poniedziałek. Zaczynamy Rzaki na Dom. Następnie jest wydarzenie Speed Dating, na którym ludzie będą mogli się poznać i żeby mieli z kim wyjść na dni koncertowe. A poniedziałek zamykamy Biforem, a jednocześnie otwieramy tym dni koncertowe. Będzie DJ, będzie impreza, no i wreszcie zacznie się zabawa. Następnie 19 maja mamy Pilates.
19: Pilates i Macho Show. Pilates jest to takie wydarzenie, żeby wiadomo się rozciągnąć, trochę odpocząć, złapać ten zen przed wydarzeniami, a Macho Show to oczywiście, żeby pokazać swoją siłę, mięśnie i żeby gdzieś porywalizować, kto tutaj jest naszym macho wśród studentów.
1: Zawsze Rzekinada odbywała się w połowie Piastonaliów, tak w tym dniu, który gdzieś tam był pomiędzy tymi Piastonaliami Politechniki i Uniwersytetu. Przenieśliście to na początek? Skąd taka decyzja?
19: W tym roku nie my jako Politechnika jesteśmy organizatorami Rzekinady. Tutaj jest Uniwersytet, ponieważ mamy taką umowę dżentelmeńską, że co roku się wymieniamy. Trudno mi powiedzieć tutaj.
18: Tak, natomiast odnośnie, odpowiadając właśnie na Pana pytanie, wynika to przede wszystkim z logiki faktów, gdyż zakładamy, że nasz pochód Rzekinada otwiera stricte same Piastonalia, także myślę, iż najlepiej, aby odbywał się na samym ich początku. Natomiast nie w połowie, gdzie to już dni koncertowe na Politechnice byłyby już skończone, a rozpoczynały się na Uniwersytecie. Także, żeby tak tą kolejność rzeczy doprowadzić do porządku.
1: Żeby wejść na Piastonalia, jakie trzeba spełniać warunki, bo to nie jest tak, że dzieci wejdą.
18: Owszem. Jeżeli chodzi o wstęp na Piastonalia, jest otwarty do wszystkich studentów, wszystkich dorosłych, natomiast w przypadku dzieci, osób nieletnich, no tutaj musi być najlepiej właśnie, żeby był ich prawny opiekun, rodzic. I tutaj właśnie, żeby mieć je pod opieką i ochroną.
20: 20 maja, po pierwszym dniu koncertowym, żeby odzyskać siłę na drugi dzień koncertowy, na Rocka, organizujemy śniadanie studenckie na miasteczku studenckim. Będzie... Julia? Możesz coś powiedzieć więcej o tym śniadaniu?
19: Jest to darmowe śniadanie, które nam sponsoruje nasze bistro studenckie znajdujące się w Łączniku na pierwszym kampusie na ulicy Mikołajczyka. I będzie to śniadanie takie, żeby studenci mogli się zrewitalizować przed dniami koncertowymi. Wiadomo, rok wymaga dużo skakania, krzyczenia, także myślę, że śniadanie, nabranie pełnej siły, energii i zjedzenie przede wszystkim pełnowartościowego posiłku pomoże studentom. A przy okazji się możemy zintegrować na takim wspólnym pikniku, korzystając, mam nadzieję, z pięknej pogody, która będzie. Myślę, że przez pryzmat ostatnich lat gdzieś zauważyłam, że są te liczne konkursy na przebranie, co też studentów przyciąga, wiadomo, zawsze jakaś darmowa nagroda jest czymś tutaj ciekawym. Myślę, że też w tym roku jest tematyka żakinady. Jest to podróż przez czas, więc tak naprawdę można się przebrać poniekąd za każdego, ale też się dopasować, wiadomo, do tematyki. Myślę, że też to narzucenie tematyki będzie może łatwiej studentom pomyśleć o tym, za co się przebrać, nie trzeba będzie kombinować, ale myślę, że też wystarczy po prostu studentów zachęcić, że nie muszą wydawać fortuny na te przebrania, wystarczy, że sobie zrobią z papieru uszy, myszki, miki i będą mogli skoczyć z nami na ten korowód. Rok temu widziałam już polepszenie frekwencji względem poprzednich, ostatnich 2-3 lat, gdzie już jestem w organizacji. Dużo też myślę dało to, że graliśmy na żywo z przyczepy, którą tutaj nam zasponsorował Gepard. Też była barwniej przybrana i w tym roku również chcemy ją przebrać i zrobić z tego może nie taki dożynkowy gdzieś tam vibe jak w tamtym roku, ale gdzieś tam właśnie, żeby to było kolorowo i żeby studenci widzieli i żeby miasto także nas widziało.
20: Mi się na przykład wydaje, w sensie ja dotyczące artystów za dużo zdania nie miałem. Ja jestem w samorządzie jako dział promocji, ale wydaje mi się, że hip-hop jest muzyką teraz w szczególności bardzo popularną wśród studentów i zawsze była, bo hip-hop i rock to jest moim zdaniem taki nurt buntowniczy, a studenci, w szczególności politechniki, to zazwyczaj są tacy buntownicy, którzy chcą coś wynieść z tego życia i chcą żyć inaczej, żeby jak najlepiej, powiedzmy, spędzić to życie czy coś takiego. I właśnie wydaje mi się, że te dwa nurty muzyczne najbardziej wywierają te emocje w człowieku i przy nich studenci też się będą najlepiej bawić, bo też znają to od bardzo dawna, będą znać te zespoły, wiedzą, jakie są tradycje na takich koncertach i wydaje mi się, że to właśnie przez te względy są takie dwa nurty muzyczne.
0: Mówili Dominik Motyka, Julia Bubin i Jeremiasz Wolny z Samorządu Studenckiego Politechniki Opolskiej. Tegoroczne Piastonalia potrwają od 18 do 23 maja. Pierwsze 3 dni na błoniach Politechniki, kolejne 3 na Uniwersytecie. Co się będzie działo na kampusie Uniwersytetu, na razie nie wiadomo. Samorząd Studencki Uniwersytetu Opolskiego postanowił nie ujawniać w mediach swojego programu imprezy.
12: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
21: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
22: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
23: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
12: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
9: Uważajcie, zablokowana jest droga krajowa nr 46 na Opolszczyźnie. Chodzi o odcinek Paczków-Nysa w miejscowości Ścibusz. Ciężarówka uderzyła w bariery na moście, blokując przejazd w obydwu kierunkach. Nie ma osób rannych, służby są już na miejscu, ale na razie jeszcze trzeba spodziewać się utrudnień.

Nie śpimy, lecimy. To już czwartek i to już w pół do siódmej. Działajcie, bo pewnie macie jak zawsze dużo od rana do zrobienia. Podkręcamy tempo w Meloradiu. Waldek Darmak, siemano.

Sam Felt i Hi Sun w Melo Radio. No jak tam wasza forma od samego rana? Jest okazja się teraz nią pochwalić. Podkręcamy tempo w Melo. Za 21 minut będzie siódma. Idealny moment, żeby zgarnąć kubek Melo Radia. Dzwońcie już teraz pod 321-321-777. Jak najszybciej. Poranny vibe check. Sprawdzimy, co u was, jakie macie plany na czwartek. Kubek może być wasz. Dzwońcie 321-321-777.

0: Gibbs w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Jak myślicie, że o tej porze to tylko wy jedyni jesteście w pracy, to ja chcę wam powiedzieć, że ja też i Grzesiek również. Cześć, Grzesiek.
1: Słyszę wszystko.
0: O, no i bardzo dobrze. Siema Grzesiek, hej. Grzesiek.
1: Siema.
0: Gotowy na czwartek?
1: No pewnie, a czemu nie? No jak pójdę w topę, no to w topę.
0: Żadnych w top. Słuchaj, czekaj, spokojnie, żadnych w top. Kubek do zgarnięcia, uwaga, zaczynamy.
2: Trzy szoty w Melo.
0: Uwaga, Grzegorz, długie czy krótkie włosy? Co wybierasz?
1: No, wydaje mi się, że kurde, krótkie.
0: Rosół czy pomidorowa? No nie.
1: Rosół.
0: O, dobra, bez zastanowienia. I teraz uwaga, wstać wcześniej czy później?
1: No.
0: Chyba wcześniej, Grzesiek, w twoim wypadku. Zdecydowanie tak. Kubek dla ciebie.
2: Trzy szoty

0: Zasada jest taka. Podkręcamy tempo w Meloradio, a wy jak zaczniecie razem z nami wcześniej dzień, to zdecydowanie będziecie z niego zadowoleni. Zabrzmiało odpowiednio dobrze? To dobrze, jak nie jesteście jeszcze przekonani tak do końca, to dajcie nam chwilę. Za chwilę newsy.
1: A w nich m.in. o deepfake'ach ze znanymi osobami w roli głównej.
0: O tym już za moment w Melo. Posłuchajcie za 7 minut, 7 na zegarach.
2: A już o 7 zagramy.
0: James Hype, Sam Harper i Waterfalls. Coś tak jakby gdzieniegdzie wiosna odpuszcza delikatnie. Sprawdzimy szczegóły w prognozie. Za moment w Melo.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
1: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. M to muzyka, której

0: Rozkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: JISK w Kluczborku. Zmieniliśmy się dla ciebie. Z tej okazji dodatkowy rabat. 25% na wszystko przy zakupie minimum 2 dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu JISK. Galeria Miodowa, ulica Beczyńska 101. Promocja jest ważna od 6 do 12 maja.
5: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Agregat prądotwórczy Stanley, dwa gniazda 230 V i jedno 12 V. Teraz za 1499 zł zamiast 2299. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
7: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
8: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Jak mój koci smakosz ocenia sobie?

0: Lista waszych ulubionych numerów.
1: Co robiliście, jak mieliście 21 lat? Ten gość na przykład już zdążył mieć współpracę z Martinem Garrixem. Zremiksował też numer Calvina Harrisa. No i wszedł na szczyt 30 Meloradia. Thomas Gray i jego Rumors to wasz ulubiony kawałek.
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
1: Pychu, zapraszam.
0: Autopromocja. To jest Melo Radio. Pogoda.
2: Osiemnaście stopni to wszystko, na co możemy dzisiaj liczyć, jeśli chodzi o temperaturę. Tyle pokażą opolskie termometry w południe. Na razie jest to kilka stopni chłodniej. Poza tym nad Opolszczyzną sporo dzisiaj deszczowych chmur, które będą wędrować w ciągu dnia. Trzeba więc spodziewać się deszczu, ale nie będzie padać ciągle. Jutro poprawa pogody, ale lekki spadek temperatury w granicach 16-17 stopni będzie jutro w Opolu.
3: Siódmego maja, już prawie siódma. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
4: Pożar Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie nie rozprzestrzenia się. Silny wiatr, który utrudniał prowadzenie akcji, już ustał, ale w lesie wciąż jest bardzo sucho, mówi Mariusz Kiczyński z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.
5: Akcja jest trudna z powodu tego, że tak, lasy są bardzo palne. Pożar rozpoczął się na lasach prywatnych, na lasach niezagospodarowanych, gdzie nie ma dróg, gdzie straże pożarne tak naprawdę nie mogły dojechać. Tam zaczęło się całe centrum.
4: Według szacunków służb pożar objął w sumie 500 hektarów. Dziś kolejne maturalne egzaminy. Tym razem z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Będzie też test z historii muzyki. W sieci krążą fałszywe zdjęcia premier Włoch w bieliźnie. Zostały wygenerowane przez AI. Giorgia Meloni ostrzega, ale też żartuje, że twórca deepfake'a mocno ją na tych zdjęciach upiększył.
6: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
3: Grunt to być zadowolonym z samego siebie i to najlepiej od samego rana. I my wam to mówimy i podkręcamy tempo w Melo Radio jak zwykle. Mi nie gadają, my już gramy. Waldek Darłak, hej!

Podkręcamy tempo w Melo Radio od rana w czwartek. Czwartek lubimy najbardziej za to, że zaraz po nim jest piątek i niektórzy już dziś myślą przede wszystkim o tym. Ale jest jeszcze pewnie sporo takich rzeczy, o których dobrze byłoby, żebyście nie zapominali. Na przykład dzisiaj mamy dzień e-aktywności. No, coś czuję, że aktywni to wy jesteście od samego rana. Nie tylko w wersji e. Światowy dzień hasła też dzisiaj mamy. Też można się zastanowić i podziałać w tym temacie. 11 minut po godzinie 7, a my działamy od rana i podkręcamy tempo w Melo. Vintage Culture Lost.

0: West End Get This Party Started.
1: Florida.
0: Słuchajcie, szykuje się niezłe party, na którym możecie być. Mamy dla was zabawę, w której możecie zdobyć zaproszenia na koncert, na którym zagra dla was Florida. To już 23 maja w Warszawie. Zadanie jest proste. Jak do was zadzwonimy, to zaraz po tym, jak usłyszycie w słuchawce dźwięk z numeru Florida, musicie odpowiednio zareagować. Dokładnie tak jak w piosence, czyli takim, wiecie, wyraźnym yeah. Zaprezentujemy, jak to powinno zabrzmieć. Dzwonimy do kogoś z naszej ekipy. Marcin, mam kilka numerów i tak sobie myślę, że może ten. Kojarzysz ten numer? To jest numer.
2: No tak.
0: To jest numer. Do szefa muzycznego. A co
2: ostro.
0: Tam? Zobaczymy, czy się narazimy i czy obudzimy. Do Łukasza dzwonimy już teraz. I pamiętajcie, nie odzywamy się, także cisza. Zobaczymy, czy odbierze. Dobra, jest sygnał. Jest sygnał.
2: Może będzie dobrze.
3: Cii.

0: Zrobił to!
1: Cześć Łukasz, dzień dobry.
2: Dzień dobry, no już myślałem, że wam jakiejś muzyki brakuje.
1: Nie, wszystko jest okej, okay. Muza jest dobrze. Słuchaj, ja powiem ci coś, co chcę też, żebyś jak najczęściej nam mówił, dobra? Jesteś gotów na to? Mhm. No, dobra. Ale ci super poszło! Bilet byłby
2: dzięki,
1: już.
2: Dobrego dnia.
1: Twój, dzięki, bye bye. Słuchajcie, no i tak to się robi. Pamiętajcie o tym, jak usłyszycie taki dźwięk, to powinniście tak właśnie odpowiednio zareagować. Bilety będą wasze. Koncert, na którym możecie być już 23 maja w sobotę w Warszawie. Gwiazdą Florida.

0: Godoy, Loco Loco i Rainer Zonneveld, czyli gwiazda tegorocznej edycji Sunrise Festival w Kołobrzegu. Do zdobycia zaproszeń na to wyjątkowe wydarzenie tych wakacji zbliża się bardzo szybko. Szybko też będziecie mogli zdobyć zaproszeń. Bądźcie blisko Melo. Cibul u nas już za chwilę, to numer Wonderland i już prawie w pół do ósmej.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Może poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Jisk w Kluczborku. Zmieniliśmy się dla Ciebie. Z tej okazji dodatkowy rabat. 25% na wszystko przy zakupie minimum dwóch dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu Jisk. Galeria Miodowa. Ulica Beczyńska 101. Promocja jest ważna od 6 do 12 maja.
9: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
10: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest Twoje. Doskonale zaprojektowane. Z ogrodem, tarasem lub balkonem. Z dużym garażem i miejscem postojowym. Zaledwie kilka minut od centrum.
11: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
12: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
13: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
14: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
15: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
18: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
19: Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
20: Po reklamie.

0: Ian Curry, Red Light. Gadasz czasem sam ze sobą?
1: No, pewnie, że tak.
0: Jak nikt nie słyszy, to nie pytam, o czym gadasz sam ze sobą.
1: Ja nawet jak słyszą.
0: O, ale uwaga, bo czerwona lampka się teraz niektórym zapali. Mówicie czasami sami do siebie. Wiele osób uważa, że to trochę dziwne, a tymczasem okazuje się, że mówienie do siebie ma bardzo pozytywny wpływ na nasze życie.
1: Serio?
0: Takie komentowanie czegoś pod nosem, no, albo rozmowa, czy nawet kłótnia z kimś w myślach, bardzo dobrze pobudza nasz mózg. Ma nawet fajną nazwę, to tak zwany self-talk, i takie gadanie do siebie zwiększa poczucie naszej wartości, no i daje moc do działania. Poza tym, od kogo tyle pochwał usłyszycie, jak nie od siebie, co?

0: Jak tam wasza forma na dzisiaj? How does it feel? Dub Dogs, najlepszy drop nowych hitów zawsze macie w Melo od samego rana, teraz już za 8 minut 8, będą newsy za chwilę.
1: A w nich kolejne obiecanki, czy się spełnią w sprawie Iranu, to zobaczymy.
2: A już o 8 zagramy
0: Felix Jan i Kaskada. Co to? Jakieś zmiany w pogodzie? Szczegóły już za chwilę w Melo Radio.
3: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
2: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Obiecaj, że zawsze będzie tak samo.
7: Zawsze.
6: Colin, dlaczego pokój się kurczy?
7: Bo szczęście jest za duże.
6: Miłość nie zna granic, ale świat niestety tak.
8: Piana dni to opowieść o miłości. Miłości intensywnej i naiwnej. Czy udaje się przetrwać w świecie pełnym komplikacji? Bilety do nabycia w kasie teatru oraz na stronie www.teatropole.pl.
9: To co, Marian? Rowery?
10: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
9: A raty jakie mają?
10: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
9: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
10: No właśnie, więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
13: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
12: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
14: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
15: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
16: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
17: Nie masz pomysłu na weekend? Rusz w drogę z weekendowym biletem turystycznym Polregio. Ciesz się swobodą podróżowania pociągami Polregio bez żadnych ograniczeń. Kup bilet turystyczny i podróżuj w ulubione miejsca. Jeden bilet i aż 3 dni podróży. Weekendowe bilety turystyczne Polregio gwarantują nieograniczone podróże po całej Polsce. Szczegółowe informacje dotyczące oferty biletów turystycznych i taryfy przewozowej dostępne są na polregio.pl. Polregio od 25 lat łączy regiony.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
21: No...
20: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
21: No dobra, a ty co będziesz robić?
20: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
22: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.

0: pogoda.
1: Bardzo potrzebny przyrodzie deszcz dzisiaj będzie się pojawiał na Opolszczyźnie najbliższe godziny, a także popołudnie częściowo deszczowe. Parasole miejcie pod ręką. Temperatura maksymalna dziś w Opolu w granicach 18 stopni i tyle mają pokazać termometry właśnie w południe. To jednak chwilowa zmiana w pogodzie. Od jutra już wróci więcej słońca, chociaż temperatura będzie niższa. 16-17 stopni jutro w Opolu.
2: Już prawie ósma. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
3: Porozumienie z Iranem w sprawie zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie jest bardzo możliwe, tak mówi Donald Trump. Prezydent USA przekazał, że ostatnie rozmowy z przedstawicielami Teheranu były bardzo dobre. Policja zatrzymała 15-latka w sprawie śmierci 13-letniej Wiktorii spod Nowego Tomyśla w Wielkopolsce. Nowe ustalenia śledczych wskazują, że dziewczynka nie odebrała sobie życia. Nastolatek przebywa teraz w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
4: Pewnych szczegółów, czy wielu szczegółów tej sprawy ujawnić nie możemy. Zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich.
3: Ciało 13-latki odnaleziono w marcu ubiegłego roku. Paryż znów świętował awans do finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Broniący tytułu PSG w rewanżu 1-1 zremisowało z Bayernem Monachium. W finale ich rywalem będzie Arsenal Londyn.
5: Program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
6: Czwartek rano, jest to ósma, podkręcamy tempo, Waldek Darłek. Cześć, hej, dzień dobry. Czujecie, że jesteście dzisiaj gotowi na wszystko? To za chwilę będziecie mieli szansę to udowodnić.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio. Tak to już, tak to teraz. Dzwońcie pod 321-321-777, jeżeli chcecie udowodnić, że jesteście gotowi na wszystko. Kto dzisiaj zostanie gwiazdą, dajcie znać, kto się wykaże. 321-321-777. To chciałeś powiedzieć, no nie?
1: No pewnie.
0: To możesz powiedzieć, że są skiety do zgarnięcia.
1: No to są skiety do zgarnięcia, o.
0: I melotorba.
1: I melotorba jest...

0: Benzel, You Spin Me Around w Meloradio. Podkręcamy tempo i bez zbędnej spiny i przedłużania zaczynamy.
1: Gotowi na wszystko w Meloradio.
0: Mocni zawodnicy. Dzisiaj jest Michał z nami. Siema, cześć Michał.
2: Siemano,
0: witam. Siemano. Michał lubi, jak się rzeczy psują, dlatego że on je naprawia później. Naprawia, co się tylko da. I jest też Wojtek. Hej, Wojtek.
3: Cześć wam.
0: Cześć, cześć tobie. Hej, a Wojtek, hej. To lubi porządzić, bo na co dzień to kieruje. A jak nie kieruje, to nic nie robi, bo mówi, że tak lubi też. No i fajnie. Słuchajcie, a ja lubię, jak wy zdobywacie merch od Melo. Mamy skiety za dwie dobre odpowiedzi. Za jedną jest Melo torba do wzięcia. I zasada jest taka w tej zabawie, że kto pierwszy się zgłosi swoim imieniem, ten odpowiada. Czy to jest jasne?
3: Tak, oczywiście.
1: Gotowi na wszystko.
0: Takie konkretne nastawienie, to ja lubię. No to pytanie numer jeden. Który kraj jako pierwszy wprowadził papierowe pieniądze? Chiny czy Francja?
3: Michał.
0: Michał?
3: Tak.
0: Tak. Chiny czy Francja?
3: Chiny.
0: Chiny. Chiny. Michał. Bardzo dobrze.
3: Chiny.
0: To jest prawidłowa odpowiedź. Chiny jako pierwsze. Dobra. No to patrzcie, jaki spokój, nie? Michała ciężko wytrącić z równowagi. Uwaga, pytanie numer dwa jeszcze. Wojtek, jesteś z nami cały czas?
3: Tak, tak, jestem, gratuluję konkurentowi.
0: Dobra, uwaga, jeszcze nie wszystko stracone. Ile minut ma półtorej godziny? 90 przy 75.
3: Wojtek, Wojtek.
0: Wojtek tym razem. Tak?
3: 90.
0: Bardzo dobrze.
4: Super.
0: Słuchajcie, nie ma to, jak remis. 1-1. Słuchajcie, dzisiaj dzielicie się punktacją. No a jeśli chodzi o merch, który wysyłamy, to dla was, panowie, uwaga, melotorbę pakujemy i wysyłamy. Fajnego dnia, nie namęczcie się tam dzisiaj za bardzo.
1: Gotowi na wszystko. Wszystko w Meloradiu.
0: A jak wy chcecie się wykazać, to kolejna taka okazja będzie już jutro rano, jak zawsze po 8 w Melo. Teraz 18 po Sonę Fodera.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio. Bardzo fajnie, można wkręcić się w ten numer. Another Talk To You. I przy okazji też może wkręcić się na jakąś imprezę w weekend. Jeżeli jeszcze planów nie macie, można się pozastanawiać, z kim tutaj by można było ten weekend spędzić. Ale zanim jeszcze, to zagłosujcie na 30 Melo Radio, bo ten numer nadal na miejscu 12 w ostatnim notowaniu. A kolejne już jutro po 18. Głosujcie na meloradio.pl.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: W czwartek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W czwartek kiełbaski Olewnik, opakowanie 200 gramów, 3,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
7: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
10: Jisk w Kluczborku. Zmieniliśmy się dla Ciebie. Z tej okazji dodatkowy rabat

0: 12 maja.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
3: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
4: Banany 57% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 9 maja. Cena przed obniżką 6,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
6: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
5: Serio? Też na wysokie kwoty?
6: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
7: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
8: Marian, a gdzie mogę kupić
9: ten... Na mediaexpert.pl.
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To kawa rozpuszczalna Jacobs. Od 200 do 220 gramów w hit cenie. 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra. Złoty 49, kupując 12 sztuk.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
15: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
14: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
15: A w środku?
14: Ogromny bagażnik, 604 litry.
15: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
14: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
18: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
19: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
18: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
19: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
18: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: O reklamie.

0: Ekipa i modelki Santa Claus, już za 18 minut 9, już dziś znów dla was okazja, żeby zgarnąć szybką kasę od Meloradia. Kasa, czekamy, na wasze pomysły, na co pójdzie ta kasa. Marta, jaki masz plan?
1: Dzisiaj zabrałam swojego faceta do Gdańska, taką niespodziankę rocznicową. Mam w planach zakup takiego pięknego sygnetu z bursztynem i wrócę do domu, mam nadzieję, z narzeczonym.
0: I to jest konkretny plan. A jakie wy macie pomysły? Wbijajcie na meloradio.pl, bo 200 wyczekają. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: Body Talk. Czujecie to? To Alef Arben, Irene Miller i propozycja do meloradiowej listy, czyli 30 Meloradia. Już za chwilę newsy. To nasza propozycja dla was.
1: A w nich kumulacja zagrożeń i polityki.
0: Kumulacja. Mówisz, okej.
2: A już o 9:00 zagramy.
0: Yearbox i Graceland. Tak zaczniemy. I tak zagramy, bo podkręcamy tempo w Meloradio, a wcześniej sprawdzimy też prognozę pogody na czwartek.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Jisk w Kluczborku. Zmieniliśmy się dla ciebie. Z tej

0: 6 do 12 maja.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
4: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój. Po reklamie. Trafik.
7: Przedłużają się utrudnienia na Krajowej 46 na Opolszczyźnie między Paczkowem i Nysą w Ściborzu. Samochód ciężarowy uderzył w bariery na moście, blokując przejazd w obydwu kierunkach. Teraz już udało się udrożnić jezdni na tyle, by wprowadzić ruch wahadłowy. Służby wciąż pracują na miejscu.

0: To już prawie 9. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
1: Cały obszar pożaru lasu na Lubelszczyźnie jest aktualnie pod kontrolą, tak mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński. Strażacy wykonali już z powietrza około 500 zrzutów gaśniczych, to ponad 600 ton wody. Na Łotwie rozbiły się dwa obce drony, które wleciały z Rosji. Na miejscu są służby i wojsko. Jeden dron miał uderzyć w skład ropy naftowej. Jest inicjatywa prezydenta w sprawie rynku kryptowalut. Karol Nawrocki skierował do Sejmu swój projekt. Wcześniej dwukrotnie zawetował ustawy przygotowane przez rząd. Parlamentarzyści już znają rozwiązanie zawarte w tym projekcie, mówi szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
2: One zostały jako poprawki opozycji zgłoszone w Senacie. Wcześniej były także zgłaszane częściowo przez Polskę 2050.
1: Premier Donald Tusk zapowiedział za to trzecią próbę procedowania rządowego projektu.
3: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
0: To już 9 na naszych i waszych przy okazji też zegarach. No to co, podkręcamy tempo jak zwykle w Melo. Waldek Darłak, cześć, dzień dobry, hej, siema.

Where the Lights Are Low. Tobie Romeo, Felix Jan w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Fajny ten czwartek taki. Taki fajny, bo taki blisko weekendu. Dzisiaj 7 dzień maja. Przy okazji też Europejski Dzień E-Aktywności. Także jak dzisiaj coś tam elektronicznie wysyłacie, załatwiacie i tak dalej, to wiecie, przy okazji też świętujecie, nawet jakbyście nie chcieli. Uwaga, bo za chwilę o zmianach w prawach jazdy będzie, a konkretnie w kursach na prawo jazdy. No, jest jedna propozycja, która nie wszystkim się spodoba.

0: ale brzmi ten numer fajnie. No i oni również, Asher i David Guetta i Without You. Uwaga, bo teraz zabrzmi coś bardzo konkretnie. Zbieracie się do zrobienia prawka? To posłuchajcie tego, bo ostatnio głośno o zmianach, jakie się szykują w egzaminach na prawo jazdy. Ogólnie to ma być po prostu prościej. Większy nacisk ma być położony na uczenie kluczowych, praktycznych umiejętności. Brzmi fajnie, no nie? Mhm. Największa rewolucja ma dotyczyć kategorii B. Nowe zasady mają zwiększyć bezpieczeństwo na drogach, no i być bardziej dostosowane do obecnych czasów. Tak to się ładnie nazywa. I teraz konkret. W planie jest zrezygnowanie z egzaminu na placu. Zamiast tego wszystko odbywałoby się na ogólnodostępnych drogach. To już o tym była mowa. Do tej pory około 40% osób oblewa egzamin właśnie na placu manewrowym.
1: Hej, ja.
0: Ma być też mniej teorii do nauki. I to są zmiany, które na pewno się wam spodobają. Teraz jest około 3,5 tysiąca pytań, które musicie sobie przerobić wcześniej na teorię. Będzie ich prawdopodobnie aż o połowę mniej. No i uwaga, jest też propozycja, która może się wam nie do końca spodobać, mówiąc delikatnie.
1: Jaka?
0: A mianowicie, po 3 nieudanych próbach kandydat na kierowcę będzie z powrotem odesłany na kurs.
1: Mnie by odesłali.
0: Czyli co? Do 3 razy sztuka i znowu nauka.

0: All the time. John Summit i Chain Smokers w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Mamy czwartek, to potwierdzone. Skoro siódemka, to niech to będzie znak, że całkiem fajny i szczęśliwy dla wielu z was dzień. Co się czai jeszcze przed dziesiątą? No między innymi Alan Walker u nas za chwilę w Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
7: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
6: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
8: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne. W super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
10: masz. Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane, z ogrodem, tarasem lub balkonem, z dużym garażem i miejscem postojowym, zaledwie kilka minut od centrum.
11: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
12: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
13: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gordycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
14: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
15: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
16: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie.
17: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. A ty po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.

Jake Jones. Never Be Lonely. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Teraz uwaga, poprawiamy sobie nastrój i przenosimy się w super miejsce. Wyobraźcie sobie, środek wakacji, morze, piasek i mega imprezy i was w samym środku tego wydarzenia. Razem z takimi gwiazdami jak Axwell, Afrojack, James Hype czy Rehab. Wysyłamy was do Kołobrzegu na Sunrise Festival już od 31 lipca do 2 sierpnia. Mamy bilety dla was, wiem, że je chcecie. Do zgarnięcia już dzisiaj w Melo Radio. Słuchajcie Melo, już dziś po 18 zapro na Sunrise Festival.

0: Magnetyk i Bozo. I najlepszy drop nowych hitów w Melo Radio. Tak gramy dla was dzisiaj w czwartek. Fajnie, nie? Fajnie.
1: Super, fajnie. A nie,
0: o, najfajniej, że
1: elegancko
0: jesteś.
1: Elegancko jest, no. Jest gituba.
0: A będzie jeszcze lepiej, nie?
1: Tak mówią. O. Kręcamy tempo. Tak mówią starożytni Rzymianie, uczyliśmy się o tym w szkołach, niektórzy matury piszą, to są na bieżąco. No starożytni Rzymianie też podkręcali tempo podczas Imperium Rzymskiego.
2: Jak już wynaleźli koło, to podkręcali.
1: Dokładnie. Dobra. Tak!
0: Zdałeś!
3: A już o 10:00 zagramy
1: Bibi Rexa, Faithless i New Religion.
0: Słuchajcie, ej. Dzięki za dzisiaj, bawcie się dobrze.
2: Ej,
1: a wiecie, jak jest rower po śląsku?
0: No?
1: Koło.

0: w mojej Biedronce.
1: Nie masz pomysłu na weekend? Rusz w drogę z weekendowym biletem turystycznym Polregio. Ciesz się swobodą podróżowania pociągami Polregio bez żadnych ograniczeń. Kup bilet turystyczny i podróżuj w ulubione miejsca. Jeden bilet i aż 3 dni podróży. Weekendowe bilety turystyczne Polregio gwarantują nieograniczone podróże po całej Polsce. Szczegółowe informacje dotyczące oferty biletów turystycznych i taryfy przewozowej dostępne są na polregio.pl. Polregio. Od 25 lat łączy regiony.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Po reklamie. Trafik.
6: W ciągu najbliższych tygodni ruszyć mają spore prace drogowe na trasach powiatu opolskiego. W Domecku planowana jest rozbudowa ulicy Opolskiej, a w Szczedrzyku oprócz budowy traktu dla pieszych, zjazdów i odwodnienia zaplanowano też gruntowną przebudowę jezdni. Przed nami też bieżące remonty, m.in. w Niemodlinie, Tułowicach, Dąbrowie czy Turawie. Osiemnaście, może 19 stopni to temperatura maksymalna, której możemy spodziewać się wczesnym popołudniem. Do godziny 14 mniej więcej ma się wahać w takich granicach. No i w prognozach na najbliższe godziny wciąż mamy deszcz, także z parasolem lepiej się dzisiaj nie rozstawać. Jutro już będzie pogodniej, twierdzą synoptycy, ale nieco chłodniej, od 11 stopni z rana do 17 jutro maksymalnie w ciągu dnia w Opolu i będzie bardziej wietrznie.
5: Są newsy Meloradia.
6: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Pierwsze obowiązkowe egzaminy, za nimi teraz już przedmioty dodatkowe i matury ustne. Polscy maturzyści od poniedziałku zmagają się z egzaminami dojrzałości. Większość z nich jest zadowolona.
7: Solidne 60-70% będzie. Z matematyki, z polskiego w sumie też podobnie, aczkolwiek w lepszym humorze byłem, jak wyszedłem z polskiego.
8: Bardzo easy powiedziałabym, jedyne co email. Trochę temat był dziwny.
6: Aktualnie trwa pisemna matura z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym, którą zdaje w województwie opolskim ponad 5 tysięcy maturzystów, czyli ponad 70%. Coraz bardziej zaawansowana jest budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Krajowej 46 Ozimek-Grodziec. Prace weszły w kolejny etap i z tego powodu do Ozimka nie da się wjechać od strony ulicy Częstochowskiej. Jak pisze Opolska 360, prace zakończą się do czerwca. Na koniec jeszcze jedna informacja z dróg. Przedłużają się utrudnienia na Krajowej 46 w Opolskiem na moście w Ściborzu. Między Paczkowem i Nysą ciężarówka uderzyła w barierę i doszło do wycieku płynów. Ruch odbywa się wahadłowo, tak może być nawet do południa. A za godzinę powiem o pieniądzach na usuwanie skutków powodzi sprzed ponad półtora roku.
9: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
10: Na zachodzie chłodno, a na wschodzie ciepło.

0: na pierwszą połowę przyszłego tygodnia raczej ukierunkowują się w stronę ochłodzenia i sporej ilości przelotnych opadów deszczu.
1: A na to czekamy, bo jest susza hydrologiczna i wody bardzo brakuje. Katie McNally będzie rywalką Igi Świątek w drugiej rundzie tenisowego turnieju w Rzymie. To będzie ich trzecie spotkanie. Polka wygrała oba wcześniejsze. 170 tysięcy osób chce wykupić tanie linie lotnicze Spirit Airlines. Odpowiedzieli na apel TikTokera Huntera Petersona. Linie ogłosiły bankructwo. Dotąd zebrano ponad 132 miliony dolarów, a potrzeba, uwaga, miliarda 750 milionów.
2: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
3: Na zegarach 10, siemanko, Adi po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już podkręcamy tempo. Bibi Rexha i Faithless, czyli wspomnienie klasyka w nowoczesnym wydaniu. New Religion, dobrze, że jesteście.

Scar, Matt K, Sweet Nothings w Meloradiu. Tak, podkręcamy tempo. 16 minut po 10. No fajna jest ta nuta, fajna. A ja mam dla was piękne newsy z ogrodu zoologicznego w Wawce. Alpaka przyszła na świat! Rodzice Guanita i Tofik są bardzo dumni. Widać zresztą w sieci, że chodzą dumni, no jak ten paw. Ale jest inny case jeszcze do poruszenia tutaj, no bo ta piękna mała alpaka nie ma jeszcze imienia. No i wiemy, bo tutaj czytam informację, że to imię ma się zaczynać na literę S. Każdy może zaproponować coś od siebie. No i ja podrzucam pomysł. Szybka kasa. Ta zawsze daje uśmiech. A jak potrzebujecie hajsu, meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje.

0: Sony Fodera Crystal i My Lovin' w Melo Radio. 27 minut po 10. Sony Fodera, tylko przypomnę, na Sunrise Festival się widzimy z tym gentlemanem, także będzie grubo. Słuchajcie, w tej godzinie jeszcze pojawi się Felix Jen, Sophie Lee's Backstory, to w jednym numerze. Ready for your love? Mam nadzieję, że wy jesteście gotowi.
1: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl

To promocja. Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tomorrowland Winter, Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Thailand, Sunrise Festival, Sunset Square, Florida i

0: Reklama.
1: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
2: Od czwartku awokado w siatce 500 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra, zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
3: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
4: No...
3: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
4: No dobra, a ty co będziesz robić?
3: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
5: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Castorama!
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
8: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Cześć, siostrzyczko.
10: Gratulacje.
9: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
10: Ania, po mamie byłaby z ciebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
9: Obiecuję.
11: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

Cyril, Still Into You. I'm still into you. 7 dzień maja, ladies and gentlemen, 18 minut do godziny 11 i powiem wam szczerze, ja się dzisiaj trochę nie wyspałem i tak myślę sobie, ale by było fajnie być gdzieś na wakacjach i w ogóle tego i tak dalej. Dobra, zróbmy sobie taki dzień narzekania trochę, bo jutro jest piątek, możemy trochę sobie wyluzować, wychillować. Gdzie byście teraz chcieli być i dlaczego? WhatsApp Meloradia, zapraszam do nagrywania głosówek. Za największy absurd na tej planecie proponuję coś z Melomerczu, może nawet uda się wynegocjować skiety. Gdzie teraz chcielibyście być i dlaczego? WhatsApp Meloradia, nagrywajcie głosówki, a WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.

0: Modelki Włodarski, lubię cię jak lato w Meloradiu. Przed momentem pytałem, gdzie chcielibyście być, żebyśmy trochę ponarzekali. Proszę bardzo.
1: Ja to bym chyba teraz chciał być najbardziej w Częstochowie, na Jasnej Górze, bo u mnie na budowie z wykonawcami się takie cuda dzieją, że chyba z tym na górze się nie dogadaliśmy.
0: Czasami się tak zdarza. A tutaj co mamy?
2: To bym chciał sobie zrobić tripa po miastach na literę S. San Diego, San Sebastian, San Domierz.
3: No, ja jeszcze bym Sosnowiec dodał.
0: No, stary, oczywiście, że tak. A wy gdzie chcielibyście być? Dawajcie znać na WhatsAppie Meloradio. Znajdziecie go na meloradio.pl.
4: A już o 11 zagramy.
0: Ray, David Guetta, Hype Tone i Where is My Husband? El Redaktore, a co w newsach?
3: A w newsach będzie m.in. umowa Mercosur i nasz mózg.
0: Aha,
3: Ale osobno.
0: A, dobra, okej. Okay.

0: autopromocja. Czwartek,
1: piątek, weekend. Co tam? A dzięki, że pytasz, Kizo. Wszystko dobrze, a nawet jeszcze lepiej, bo jak ma być w weekend? Nawet jak pada, to u nas like sun is shining, bo taki jest weekendowe melo. Poczuj to.

0: prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
1: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
7: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
6: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
8: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
9: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Po reklamie.

0: Temperatura wiele już dzisiaj nie wzrośnie. 18-19 stopni to wszystko, na co możemy liczyć. Do godziny 14 w takich granicach utrzyma się temperatura w Opolu i regionie. Wieczór będzie chłodniejszy z temperaturą w granicach 13 stopni. No i w prognozach na popołudnie mamy jeszcze trochę deszczu. Kolejne dni powinny być pogodniejsze. Jutro do 16 stopni w Opolu i sporo przebłysków słońca. W sobotę i niedzielę cieplej.
1: Są newsy Melo Radia.
0: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Ponad 160 milionów złotych trafiło już do opolskich samorządów ze specjalnie utworzonej popowodziowej puli funduszy europejskich dla Opolskiego. To wsparcie dla samorządów, które muszą się mierzyć z uszkodzeniami dróg na terenie swoich gmin i powiatów. W tym tygodniu wręczono umowy na kolejne dotacje dla powiatu głubczyckiego, gmin Pranice, Głubczyce i Kietrz. Tymczasem porodówka w Głubczycach zawiesi swoją działalność. To przez braki kadrowe. Dwóch lekarzy złożyło tam wypowiedzenia, trzeci jest na L4. Szpital powiatowy w Głubczycach będzie odsyłać pacjentki do Raciborza i Kędzierzyna-Koźla. Zawieszenie oddziału potrwa 2 miesiące, od 1 czerwca. A w stolicy województwa coraz bliżej. 16 opolskie spotkania fantastyczne w tym roku potrwają 2 dni, mówi Patrycja Drabik ze Stowarzyszenia Feniks.
2: Prelekcje tematyczne, warsztaty, gra terenowa będzie muzyczna, ponieważ stawiamy w tym roku na motyw muzyki. Jakby OSF-y zawsze stały literaturą, ale w tym roku chcemy też właśnie bardziej w ten taki świat muzyczny wejść.
0: Opolskie spotkania fantastyczne 20 i 23 maja. Ja wracam za godzinę, sprawdzimy, co słychać u maturzystów.
3: Minuta do 11:00, newsy Melo Radia i Marcin Sikora.
4: Policjanci przeprowadzili akcję przeciwko pedofilom, zatrzymali 123 osoby i zabezpieczyli ponad 300 tysięcy plików z nielegalnymi treściami. To efekt działań Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. 95 osób zatrzymanych usłyszało zarzuty, a 47 z nich decyzją sądu trafiło do aresztu. Umowa Mercosur zaskarżona. Polski rząd przyjął wniosek o skierowanie tej umowy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, mówi wice

0: tworzy, dlatego w wirtualnej rzeczywistości możemy odczuwać dotyk, mimo że fizycznie nic ani nikt nas nie dotyka. Zjawisko to bada dr Artur Pilaciński z Uniwersytetu w Bochum.
1: Stary, ja mam VR-y u siebie w domu i grałem sobie... Zresztą czekaj, zaraz ci powiem.
2: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
1: Stary, wyścigi jak gram na tych VR-ach, nie? Jak słońce pada, że jest wyobrażenie, że na plecy ja czuję gorąc. To jest niesamowite.
0: Mówię prawdę.
1: To była prawda. I zawsze jestem trzeźwy. Adrian z tej strony, siemanko, Ray, David Guetta, zaczynamy.

0: Gibbs, Dope House i For Money, Win w Meloradio. 14 minut po 11. Dzisiaj trochę narzekamy tak przed piątkiem i pytam, gdzie byście chcieli być? Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia w formie głosówek, no to opowiadajcie.
1: W pracy. Jestem kierowcą autobusu wycieczkowego i u mnie każda trasa to jest nowa przygoda. Niezapomniane historie i wrażenia.
0: Ktoś tu się o premię stara? Tak mi się wydaje. No, a u ciebie?
2: Ja wraz z mężem chcielibyśmy być już na Sunrise, ponieważ nasza ukochana muzyka elektroniczna nas odpręża i na Sunrise Festival odpoczywamy. Pozdrawiamy.
0: To brzmi jak plan. Skoro mowa o Sunrise, to po 18 polecam słuchać Melo.
3: Hej, tu Melo Radio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.

0: Vintage Culture, Gaps i Lost w Melo Radio. 26 minut po 11. Podkręcamy tempo i w tej godzinie jeszcze znajdzie się chwila na to, żeby, no, poczuć klimat Sunrise Festival, no bo będzie Gordo, Renny, Cunevald i Loco Loco. Oprócz tego też Years and Years i Tove Lo. Dobroci muzyczne tylko tutaj.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
2: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w supercenie złoty 9.

0: Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka!
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To kawa rozpuszczalna Jacobs. Od 200 do 220 gramów w hit cenie. 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra. Złoty 49, kupując 12 sztuk.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
6: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
9: No...
8: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
9: No dobra, a ty co będziesz robić?
8: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
10: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka. Uwolnij swój czas.

Years and Years, Solo i Desire. 19 minut do godziny 12, podkręcamy tempo. A propos Years and Years, to muszę wam powiedzieć, że miałem ten wielki zaszczyt i ogromne szczęście zobaczyć show Olgiego Aleksandra podczas Openera, to chyba było w 2022 roku. I facet jest takim wulkanem energii, że to jest dla mnie niepojęta rzecz, tak więc jak będziecie mieli okazję, to serdecznie polecam jego show. A jeżeli brakuje wam kasy na inne show, no to spoko, macie od tego szybką kasę, meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, wbijacie, piszecie na co chcecie to wydać, my potem do was odzwaniamy, no i ciach, i to tyle. Two ships in the night.

0: Przed momentem słuchacz Radek napisał na WhatsAppie Melo Radia: fajna to nowa Meduza. No i odpisałem. I nie razi prądem. Także same pulsy jakby. Meduza, Don't Wanna Go Home.
1: Ale ty wiesz, że Meduza nie razi prądem, tylko parzy.
0: No to nie parzy. No i jakby... Co w newsach?
1: Ostrzeżenie przed burzą, to może porazić prądem.
0: Okej, okay, ostrzeżenie przed meduzami też będzie. Uważajcie na siebie.
2: A już o 12 zagramy.
0: Felix Jen Kaskada, Boy You Turn Me. Ty masz rację, bo węgorz razi prądem.
1: No, ten elektryczny,
0: nie,
1: tak.
0: Zawsze byłem słaby z geografii.
1: Chyba biologii.
0: No mówię właśnie.

0: blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marché. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.

0: przed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Po reklamie.

0: Pogoda.
1: Przed nami częściowo deszczowe popołudnie z temperaturą maksymalną w Opolu na poziomie 19 stopni. W takich granicach będzie się wahać do godziny 14, może trochę dłużej. Wieczór chłodniejszy, 13 stopni wieczorem w Opolu, a jutro od 11 stopni z rana do 16 maksymalnie w ciągu dnia. Ale jutro też można liczyć na przebłyski słońca na Opolszczyźnie. Weekend też powinien być pogodniejszy i znów się trochę ociepli.

0: są newsy Meloradia.
1: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Maturzyści mają za sobą kolejny egzamin. W województwie opolskim ponad 70% zdających pisało dzisiaj maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Tym samym rozpoczęły się egzaminy z przedmiotów dodatkowych. A jakie plany na przyszłość?
2: Zostaję w Opolu na pewno. Na Politechnikę Opolską pójdę, na elektrotechnikę.
3: Studia! Najchętniej Wrocław dziennikarstwo, ale no wszystko zależy od matur.
4: Najbardziej będzie mi brakować mojej wychowawczyni, która jest po prostu do rany przyłóż, jest wspaniałym człowiekiem.
1: W województwie opolskim do matury przystępuje w tym roku około 7 tysięcy osób. W Opolu nowe elektryki wyjechały w trasy. Miejski Zakład Komunikacyjny otrzymał pierwsze z 8 autobusów elektrycznych zakupionych w ramach KPO. Tym samym mamy w Opolu już ponad 20 autobusów elektrycznych. Te najnowsze kursują na liniach numer 14 i 21. Autobusem czy pieszo jutro z kolei warto udać się w rejon ulicy Korfantego. Na parkingu Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu od 9 do 12 odbędzie się jutro zbiórka krwi. Krwiobus dostępny będzie dla wszystkich. Nie trzeba być policjantem, by się zgłosić.
5: Minuta do 12 to są newsy Meloradia. Marcin Sikora.
6: Karol Nawrocki chce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Prezydent zdecydował o skierowaniu wniosku w tej sprawie do Senatu. IMGW ostrzega przed burzami w południowo-wschodniej części kraju. Wydało alerty dla województw lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego. Obowiązują od dziś od 14 do jutra do 4 rano. Eksperci ostrzegają przed wykorzystywaniem powszechnie dostępnych modeli sztucznej inteligencji przez lekarzy. Niektóre szpitale blokują dostęp do konkretnych stron internetowych i aplikacji, inne w ogóle odcinają sieci od internetu. Obawy są uzasadnione, potwierdza Piotr Konieczny z Niebezpiecznika.
7: Mieliśmy już takie sytuacje, kiedy do danych przetwarzanych przez szpitale uzyskiwały dostęp grupy przestępcze.
6: Według ekspertów Ministerstwo Zdrowia powinno opracować zasady bezpiecznego i zgodnego z prawem korzystania z AI.
0: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
5: Na zegarach 12, siemanko, a

A my ma Georgie Beautiful w Melo Radio i to jest prawdziwe piękno. No a dzisiaj, uwaga, 7 dzień maja, Międzynarodowy Dzień Zwycięstwa. No i my też świętujemy zwycięstwo, no bo wygraliśmy. Jutro jest piątek, piąteczek, piątunio, jesteśmy po majówce i udało się po tej majówce dotrwać do weekendu, gdzie na termometrach możemy zobaczyć w okolicach 22 stopni. Oby tak było. Ja przede wszystkim życzę tego, co Laurent Wolf w ten weekend, czyli no stress, wy się niczym nie stresujcie, miejcie odpalone melo i będzie dobrze.

0: Alok, Khalid i Diving to Me. Tak, podkręcamy tempo. No, nutka, która bardzo dobrze wpływa na krążenie, bo można się przy niej poruszać. Nutka, która dobrze wpływa na samopoczucie. Generalnie to jest takie panaceum muzyczne. I będzie kolejne. Another i Talk to You. Gadam do was od rana i bardzo się z tego powodu cieszę. To jeszcze wam pogram coś fajnego.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
8: Mamy to od Lewiatanie tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko 1,99 zł za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
7: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
11: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
12: Od czwartku schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A pizza Feliciana 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
13: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
14: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczki.
16: Lisk w Kluczborku. Zmieniliśmy się dla ciebie. Z tej okazji dodatkowy rabat. 25% na wszystko przy zakupie minimum 2 dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu Lisk. Galeria Miodowa. Ulica Beczyńska 101. Promocja jest ważna od 6 do 12 maja.
17: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SET. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
18: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
19: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
20: A co tam w Carrefourze?
21: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj! Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
22: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
23: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś.
0: Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów Pilos, tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
20: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
23: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
24: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
25: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.

Filipek na Alcermich i niech się kręci. No niech się kręci ten czas jeszcze szybciej, bo my czekamy na Sunrise Festival. Ladies and gentlemen, 31 lipca ruszamy do Kołobrzegu na Podczele. Będziemy bawić się tam cudownie. Będą fantastyczne gwiazdy, 6 scen, a odnośnie tych gwiazd to wam powiem szczerze, ja to się nie mogę doczekać, żeby zobaczyć, jak sobie na scenie radzi James Hype, bo to jest facet, który generalnie uchodzi trochę za hybrydę introwertyka z ekstrawertykiem, ale kiedy tylko pojawia się chłop za konsoletą, to robi takie cuda, że to się nawet filozofom i fizjologom jeśli. Także jestem mega ciekawy. Trzymam za niego kciuki i trzymam też kciuki za was, bo bilety na Sunrise Festival są do zdobycia w Melo. U Olka PHP o 18 słyszałem, że jest

0: Afrojack Sia i David Guetta, Wake Tonight. A wy słuchacie Meloradia, tę nutę muszę wam powiedzieć, że uwielbiam i katuję ją bez przerwy na swojej playce, ale to tak prywatnie. A tym, co zawodowo się zajmiemy za chwilę, to będą newsy Meloradia, na które już serdecznie zapraszam.
1: A już o 13 zagramy
0: Taylor Swift, Eli Oaks i Opolite. No to tak, newsy Meloradia, minutę przed 13, a to gramy punktualnie o 13, to już możecie robić głośniej.

0: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł rabatu od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit? Jeden rabat od razu albo jeden voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
7: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
8: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
13: No...
12: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
13: No dobra, a ty co będziesz robić?
12: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
14: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.

0: Minuta do 13:00, newsy Meloradia i Ula Harciarek.
1: Ceny maksymalne paliw jutro pójdą nieco w dół. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,41, benzyny 98 6,90, a diesla 7,17. Trzeci dzień służby walczą z gigantycznym pożarem Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Nadzieję na zwycięstwo nad żywiołem dał dzisiejszy deszcz. Walka toczy się z lądu i powietrza, mówi pan Dawid, pilot z bazy antypożarowej w Radawcu.
2: Czas jest najważniejszy, czas do lotu, więc w trakcie godziny jesteśmy w stanie wykonać. Zdarzyło mi się, że wykonałem 50 zrzutów.
1: Jak informują służby, większość pożaru jest już opanowana. Brakuje kierowców autobusów w Polsce. W tym zawodzie można zarobić średnio 7 tysięcy złotych brutto.
0: Ula, mam jedno pytanko.
1: Słucham,
0: do ciebie.
1: Tak?
0: Bo ty lubisz seriale, prawda?
1: No bardzo, oczywiście.
0: Słuchaj, bo ja powiem ci, że najbardziej na świecie lubię, kiedy to my piszemy własny scenariusz naszego serialu.
1: O, jak ładnie powiedziane.
0: Prawda?
1: No.
0: I powiem ci, ten serial, on za chwilę będzie miał kolejny sezon.
1: Ojej, a o co chodzi?
0: Odwróć się.
1: Nie!
3: Miłość mojego życia.
1: Nie.
3: Czy zostaniesz moją żoną?
1: Nie, po prostu nie. Po prostu nie. Bo, znaczy tak.
4: Powiedziała tak.
3: Nie.
4: Brawo.
1: Tak.
3: Sprawdzamy.
1: Tak.

0: są emocje. Zaraz to wszystko zobaczycie. Słuchajcie, niedługo wam to wszystko pokażemy. Teraz wam oddaję muzę, ale wierzcie mi na słowo, wszyscy są w niesamowitych emocjach. No i gratulujemy, bo to coś pięknego.
1: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl

Kashmir, Jason Ross, Brina Grace i Ultra Love Melo Radio. 16 minut po godzinie 13. Podkręcamy tempo i mam nadzieję, że już szykujecie się na Sylwestra, no bo sylwestrowy Melo Festivaland, wiecie o co chodzi. Słuchajcie, 31 grudnia, wy już część line-upu znacie, ale ja mam kolejne informacje, no bo na Festivalandzie pojawi się, uwaga, Quintino, facet, który w wieku 18 lat został odkryty przez innego DJ-a, producenta i powiedział: mordo, rób tak dalej. Będzie też oczywiście nasz ukochany Skytech, także czekamy, szanowny panie. No i też, uwaga, duet, który, no, pokochaliśmy. Lucas and Steve, nie mogę się doczekać, wysłuchajcie uważnie Melo, bo tylko tutaj możecie zdobyć bilety na tę imprezę. A my gramy ich, perfect.

0: Andy Dust, Caris i Sokuria w Melo Radio. Jeżeli narzekacie na pogodę, to tylko daje znać, że w takiej Islandii na przykład to spadł śnieg, a u nas śniegu nie ma i całe szczęście. A w tej godzinie pojawi się Smolasty i Trips Duże Oczy. Na Duże Oczy podobno można bardzo dużo rzeczy załatwić, no.
1: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl. Reklama.
2: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki ala rabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane, z ogrodem, tarasem lub balkonem, z dużym garażem i miejscem postojowym, zaledwie kilka minut od centrum.
5: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
6: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
7: W czwartek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W czwartek kiełbaski Olewnik opakowanie 200 gramów 3,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
9: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
10: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
11: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
12: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
13: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
15: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
14: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
15: A w środku?
14: Ogromny bagażnik, 604 litry.
15: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
14: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
16: Kia. Movement that inspires.
17: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego to 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
18: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
19: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
18: Serio? Też na wysokie kwoty?
19: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
20: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
21: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
0: No...
21: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
0: No dobra, a ty co będziesz robić?
21: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
22: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka. Uwolnij swój czas.
23: Castorama!
24: Teoria
23: i praktyka.
24: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
23: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
24: Tak?
23: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: plum, plum.
1: Ty taka rybka, tak?
0: Plum, plum.
1: Aleksander Pych, szanowni państwo.
0: Plum, plum, plum.
2: Zjadłem torta, cukiera.
1: Erbyta. O, stało. A propos torta.
2: No właśnie.
1: Mamy do pogadania. Smolasty, Trypsy, Duże Oczy. To jest Meloradio i tak podkręcamy tempo. Stary, ale się działo.
2: No właśnie, działo się dużo, my wszystko obserwowaliśmy, to co się dzieje. No nasza Ula kochana powiedziała tak.
1: Dokładnie, były piękne zaręczyny. Tomek klęknął.
2: Dokładnie.
1: Chociaż najpierw Ula powiedziała nie.
2: Oj dobra, liczy się to, co jakie jest ostatnie słowo, tak?
1: Dokładnie, ale my jako serdeczni kumple Uli.
2: Tak, bo Ula jest dalej w szoku. I my dokładnie stwierdziliśmy, że serwis przed 14 zrobimy my.
1: Dokładnie.
2: Więc ogólnie nic się nie dowiecie, nie, ale no, będzie śmiesznie.
1: Ula obiecała, że nam to napisze, więc jest szansa. Co, prawda, okay. Co prawda...
2: Ale my to przeczytamy, więc nie ma szans.
1: Nie ma fal. Generalnie będzie fajnie. Bebe Rexha, Faithless New Religion, gramy tu już teraz. A może głosować na to, tak?
2: Tak, na meloradio.pl.
1: Dzięki.

0: Dub Dogs i How Does It Feel? To jest Melo Radio. Co się stało, Iga?
1: Pomyliły mi się dziurki.
0: Dziurki ci się pomyliły.
2: To niedobrze o 14.
0: Zdecydowanie. Uwaga. Czy teraz działa?
1: Chwila prawdy? A, też nie.
0: No i Iga Dudziuk już za chwilę w Melo Radio.
2: Tak, serwis też nie zadziała, bo przypomnę, robimy go z Adrianem.
0: Super.
2: Będzie fajnie.
3: A już o 14 zagramy.
1: Yay, good boys, Daya, Albi, hide away.
0: Iga, wierzysz w to, że na tym świecie są good boys, tak?
1: Tak, ale tylko bad boye, pamiętaj.
0: A, czyli jedna, okej. Okay. No to
1: czyli są, ale nie najbardziej.
0: Tak, aczkolwiek nie. Przepraszam, bo muszę odkasznąć.
1: Proszę.

0: to promocja.
1: Lubię muzykę klasyczną, długie popołudnia w galerii sztuki. Dobra, w lewo. Szukam pocieszenia po zerwaniu z chłopakiem. Okej, to szukaj dalej. Szukam kogoś, kto lubi dobrą muzę, wieczory w klubie i ma w sobie luz. No, to teraz mamy mecza. A ty nie musisz już dłużej szukać, jeżeli w sobotę chcesz podkręcić tempo.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
6: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Kluczborku, zmieniliśmy się dla Ciebie. Z tej okazji dodatkowy rabat 25% na wszystko przy zakupie minimum 2 dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu ISK. Galeria Miodowa, ulica Beczyńska 101. Promocja jest ważna od 6 do 12 maja.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra, złoty 49, kupując 12 sztuk.
11: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
12: Castorama. Teoria
13: i praktyka.
12: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
13: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów Pilos, tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
0: O reklamie. Radio.
16: Dzień dobry, panowie. Co wy tutaj robicie?
17: Ula jest dalej w szoku, bo powiedziała tak godzinę temu.
18: No były zaręczyny.
17: Dokładnie, były zaręczyny i ona nie jest w stanie prowadzić teraz serwisu, jasne, bo jest za bardzo rozemocjonowana.
16: No dobrze.
18: Dlatego my postanowiliśmy z Olkiem, że przeczytamy ten serwis.
17: Dobra, dobrze, to co robimy?
18: Zaczynasz? Ty zaczynasz.
16: Aleksander Pych, Adrian Nowak na mikrofonach, bez sensu.
17: Ale bez sensu, dokładnie. Dawaj. Robert Lewandowski nie kończy reprezentacyjnej kariery.
18: Takie informacje docierają z Polskiego Związku Piłki Nożnej.
17: A mówi to nam prezes PZPN, Cezary Kulesza.
18: Dawaj.
17: Bo ja muszę...
18: Nie!
19: Dobrze się czuję, że będzie grał na naszej reprezentacji. Ja jestem dobrej myśli.
17: Też jesteśmy dobrej myśli. Lewandowski jest rekordzistą pod względem rozegranych meczów w barwach reprezentacji Polski i jej najlepszym strzelcem.
18: Zagrał w 165 takich meczach, w których strzelił 89 goli.
17: A policjanci z Gdańska złapali poszukiwanego listem gończym mężczyznę.
18: Był na kole widokowym.
17: A kiedy przyjechał na to koło patrol, oto stał na szczycie konstrukcji i wykonywał prace wysokościowe.
18: Z koła widokowego mężczyzna trafił prosto za kratki.
17: A kolejne pokolenie koników polskich przyszło na świat w Roztoczańskim Parku Narodowym. Nie wiedziałem, że taki istnieje. Patrzek się edukuje.
18: Wow. Czekaj, bo mam trudne do przeczytania. W dziko żyjącym stadzie urodziło się 6 źrebiąt.
17: I to jest piękne zdanie na koniec.
16: Chłopcy, bardzo ładnie to zrobiliście.
17: Ale Ula będzie za godzinę, nie musicie się obawiać.
18: No.
20: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Gigi D'Agostino, Shadows of the Night w Melo Radio. Pamiętacie nocowankę u Wieniawy? Można było wylicytować spędzanie z nią czasu w domku, w lesie. Takie girls night. Nocowanka, słuchajcie, nie dojdzie do skutku według mamy Julki. Kontakt z darczyńcą się urwał. Co więcej, pieniądze nie zostały wpłacone. Ciekawe, bo z drugiej strony mamy Lenę Polański. Kojarzycie panią? Ma niebieską platformę i jak sama mówi ta nocowanka, to...
1: Noc z Julią Wieniawą. Mój największy mokry sen w końcu się spełni.
0: Nie spełni się. Szczerze mówiąc, jakbym... Jako mama Julii Wieniawy usłyszała takie zdanie, to też miałabym pewnego rodzaju lęki.

Jak tu nie być uśmiechniętym? Sweet Lovin' Sigala, tak się podkręca tempo w Meloradiu. Słuchacie Freak Fightu. Podstawowe matury za nami, więc mam nadzieję, że ten największy stres jest już za wami. Są też ustne, ja wiem, ale jeżeli faktycznie nadal się stresujecie, to polecam wam wejść na meloradio.pl. Tam jest screen wypowiedzi Bagiego. Bagi to jest super influencer, fantastyczny człowiek. Zatizuje wam, że miał same jedynki i dwójki w szkole, a pięknie zdał maturę. Jeżeli chcecie poznać szczegóły, zobaczyć jego wyniki, to wbijajcie na naszą stronę i pragnę zauważyć, że mówiłam wam, że matura to jest po prostu bzdura.

0: To Eben.
1: Halo w Melo Radio. U nas tak właśnie podkręca się tempo, a ja wiem, która gmina w Polsce jest najbogatsza i o tym wam powiem jeszcze w tej godzinie.

promocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Fair, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne. W super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
6: masz. Nie wiesz, jakie wiertło wybrać? W Jula mamy zestaw marki MacTools. Łącznie 246 elementów w jednej walizce, przecenionych z 249 na jedyne 99 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
8: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: To się dzieje naprawdę. Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak, od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
10: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
13: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.

bryska. Lato. A, ktoś mnie tutaj mizia, fajnie. Nie wiecie, gdzie się podziać, gdzie podjąć pracę? Ja mam propozycję nie do odrzucenia, o ile chcecie być najbogatszymi Polakami w kraju. To w Jerzmanowej zarabia się najlepiej w całej Polsce. Pięciocyfrowe kwoty to norma. Przepraszam, jestem rozproszona tym mizianiem. U nas trzycyfrowe kwoty to jest norma. Możecie przytulić szybką kasę od Meloradia. Wystarczy wejść na naszą stronę meloradio.pl. Bo you turn me, Felix Jan Kaskada, to teraz.

0: To są wakacje. Magnetic Bausa w Meloradiu. Uwielbiam. Kochani, będzie trochę politycznie, można by powiedzieć.
1: Będzie politycznie, tak, będzie politycznie. Będzie Daniel Obajtek między innymi.
2: A już o 16 zagramy
0: Candy Night Jazzy. I tak wam zagramy punktualnie o godzinie 16, kiedy inni będą gadać.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To kawa rozpuszczalna Jacobs. Od 200 do 220 gramów w hit cenie. 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra. Złoty 49, kupując 12 sztuk.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
11: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
12: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
13: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
15: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
16: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
15: Serio? Też na wysokie kwoty?
16: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
17: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
18: JISK w Kluczborku. Zmieniliśmy się dla ciebie. Z tej okazji dodatkowy rabat. 25% na wszystko przy zakupie minimum dwóch dowolnych produktów.

prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. Korekt.

0: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
1: Co jest grane w Opolu?
2: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. W tym roku hip-hop wróci na Opolski Festiwal. Będzie druga odsłona koncertu Hip-Hop Jedno Podwórko. Organizatorzy zapowiadają rozwinięcie idei, dialog między pokoleniami i stylistykami obecnymi w polskim hip-hopie. Na scenie filary polskiego hip-hopu, m.in. Molesta, Evenement, Gramatik, Numer Raz, Łona, Don Guralesco i Sarius. Młodszą generację reprezentować będą na przykład Fukaj i Ryfari. A to wciąż nie wszyscy, ten koncert w piątek, 5 czerwca. W kinach Helios w Opolu Diabeł ubiera się u Prady, część druga, długo wyczekiwana kontynuacja uwielbianego hitu z 2006 roku, który podbił serca widzów na całym świecie. Wrócili Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci. A na koniec piknik droniarza na lodowisku Toropol to propozycja na pojutrze. Czekać na Was będą symulatory, zawody oraz profesjonalna szkoła dronów.
0: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
3: Zbliża się 16, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek on the mic.
4: Jest kolejny wniosek Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu Daniela Obajtka. Prokuratura chce postawić mu dwa zarzuty skarbowe. Według śledczych były prezes Orlenu nie wykazał w deklaracji podatkowej 3 milionów złotych przychodu. Bądźcie ostrożni w lesie, bo zagrożenie pożarowe jest wysokie, mówi Janusz Witkowski z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi.
5: Na dnie tego lasu gromadzi się bardzo duża ilość tych materiałów łatwopalnych, gałęzie, ściółki, mchy, trawy.
4: Leśnicy apelują też, by w czasie spaceru w lesie być czujnym. No i jeszcze serialowy news. Mroczna materia wraca z drugim sezonem. To serial, który kręci się wokół fizyka, który zostaje porwany do alternatywnej rzeczywistości. Premiera pod koniec sierpnia.
3: I mamy godzinę 16, słuchacie Freak Fightu, a w tej godzinie, jak co czwartek, daj łyka. Dzisiaj będzie prozdrowotnie, ale jest to moja jedyna bardzo duża podpowiedź. Iga Dudziuk, cześć!

Sobel, kochasz? Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Czas, słuchajcie, na wyliczankę. Kasanowa, pan i władca, sportowiec, ignorant, nieudacznik, macho, Piotruś pan, wojownik, ekspert, paś. To są wszystkie typy kochanków, jakie istnieją, podobno. I jestem zdziwiona, że komuś chciało się to wszystko nazywać. Reasumując, 10 kochanków. Rany. Dajcie spokój. Z jednym idzie zwariować. Talk to you, Antor. Podkręcamy tempo.

0: A gdyby tak w radiu się oświadczyć, zaraz, przecież to się stało. Ula Harciarek od Newsów Meloradia powiedziała tak na naszej antenie, posłuchajcie.
1: Nie, po prostu nie. Po prostu nie. Znaczy tak.
0: Najważniejsze, że finalnie było tak. A jakie są według Was najdziwniejsze albo może najciekawsze miejsca na oświadczyny? Dajcie znać przez WhatsAppa Meloradia, przyjmę głosówki i tekstówki. Najciekawsze i najdziwniejsze miejsce na oświadczyny. No radio myślę, że można pod to zaliczyć. Czekam na właśnie Wasze wiadomości. Głosówki albo tekstówki, odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.

0: Ultra Love w Meloradiu. Podkręcamy tempo. Ja wam zadałam bardzo przyjemne pytanie. Jakie jest najdziwniejsze albo najciekawsze miejsce na oświadczyny? Jest głosówka od Norberta. Chłopie, rozczuliłeś mnie.
1: Ja swojej żonie oświadczyłem się w górach, a dokładnie na kolejce, która biegła w górę. Pozdrawiam.
0: Niesamowite, niesamowite. Jeżeli chcecie się podzielić waszymi historiami, to czekam na głosówki najchętniej. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl.
2: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Jisk w Kluczborku. Zmieniliśmy się dla Ciebie. Z tej okazji dodatkowy rabat. 25% na wszystko przy zakupie minimum 2 dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu Jisk. Galeria Miodowa. Ulica Beczyńska 101. Promocja jest ważna od 6 do 12 maja.
2: Obiecaj, że zawsze będzie tak samo.
3: Zawsze.
2: Colin, dlaczego pokój się kurczy?
3: Bo szczęście jest za duże.
2: Miłość nie zna granic, ale świat niestety tak.
4: Piana dni to opowieść o miłości. Miłości intensywnej i naiwnej. Czy udaje się przetrwać w świecie pełnym komplikacji? Bilety do nabycia w kasie teatru oraz na stronie www.teatropole.pl.
5: Po reklamie.

0: BFF w Meloradiu. A ja wam zadałam pytanie o najdziwniejsze albo najciekawsze miejsce na Oświadczyny i mamy głosówkę od Madzi.
1: Mój mąż oświadczył się na imprezie sylwestrowej. Nie był to taki zwykły sylwester, bo przebierany. I tak klęczał przede mną w blond peruce, różowej sukience w kwiaty, przebrany za Mariolkę. Przede mną przebraną za koksa w dresach, białej żonobijce i krowim łańcuchu na szyi.
0: Ale musiało to być niezapomniane doznanie dla ciebie, Magda. Galaxy Kungs, podkręcamy tempo, Ride Round Florida za chwilę. A propos Florajdy, to my was zabieramy na jego koncert już w tym miesiącu w Warszawie. Słuchajcie uważnie anteny Meloradia.

0: ale to jest piękne. Awake Tonight, my lubimy z Olusiem.
1: Tak. I koniec.
0: I tak, koniec.
1: Lubimy.
0: Po prostu lubimy.
1: Tak, ale ja też lubię godzinę 18, szczególnie jak ona jest w czwartek, bo to IGA oznacza szybka matematyka, że jutro piątek.
0: Jutro piątek i weekend.
1: Tak jest.
0: Ale nie, nim weekend, to jest moje ulubione pasmo.
1: Idę w mela.
0: 30 Meloradia w piątek.
1: A to też. Ale no, nie lubisz Idę w mela?
0: Uwielbiam Idę w mela.
1: No, dlatego idziemy w mela.
0: Teraz?
1: Tak.
0: Dobra.
2: A już o 18 zagramy.
1: Rumors, Thomas Gray, poplotkujemy sobie trochę.
0: Moim zdaniem trzeba dać buzi.
1: No moim zdaniem uważam, że to jest wskazane.
0: Mua.
1: A ja też mogę?
0: Oczywiście. Mua.

0: Slay.
1: Autopromocja. Czwartek, piątek, weekend. Co tam?
2: A dzięki, że pytasz, Kizo. Wszystko dobrze, a nawet jeszcze lepiej, bo jak ma być w weekend? Nawet jak pada to u nas like sun is shining, bo takie jest weekendowe melo. Poczuj to. Wpadnij w soboty i niedzielę od 10 do 15.
1: Opoka, zapraszam. M to muzyka.

0: reklama. Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
2: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
1: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie. To jest Melo Radio.
8: Dochodzi 18, czas na newsy Melo Radia, które ma dla Was Ula Harciarek.
9: Tańsze paliwo przed weekendem. Jutro maksymalnie litr 95 ma kosztować 6,41, a oleju napędowego 7,17. Żołnierz z Elbląga wśród zatrzymanych podczas akcji wymierzonej w pedofilów usłyszał zarzut posiadania i przechowywania treści pornograficznych z udziałem małoletnich. Nie przyznał się do winy. A na koniec Katowice i owce, które będą nieźle zarobione, mają skubać trawę, mówił Michał Mendala z Urzędu Miasta.
10: Te zwierzęta nie tylko zjadają trawę, ale również naturalnie nawożą teren, w którym pracują, wspierając rozwój roślinności i ograniczając potrzebę stosowania później sztucznych nawozów.
9: Owce do sierpnia mają skosić 60 tysięcy metrów kwadratowych.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: idę w Melo.
1: Na zegarach już punktualnie godzina 18, ale dużo się wydarzy w trakcie naszego dzisiejszego programu. Będą wlotki na Sunrise Festival, będzie szybka kasa. Razem z Ulą też pogadamy sobie o tym, co warto w weekend obejrzeć. No i w playliście też jest fajnie. Kygo, Kality, Griffin, Save My Love wam na pewno zagram. Będzie Calvin Harris i Dua Lipa z numerem One Kiss. A zaczynamy od Rumors, to Thomas Gray. A ja jestem Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Igo w Melo. To Save My Love, a za chwilę pogadamy sobie o tym, co warto sobie obejrzeć w nadchodzący weekend. 1, 2,

0: Alibi, Hella Henderson i Rudimental. Słuchacie Meloradia, 17 minut po 18 na zegarach. No teraz czas, żeby klimat trochę zmienić. No bo w studiu pojawiła się Ula Harciarek, nasza specjalistka od serialów i filmów. Co warto w ten weekend, Ula, obejrzeć?
1: No jest bardzo dużo, słuchajcie, propozycji, ale wybrałam trzy takie moim zdaniem fajne.
0: No to
1: bardzo.
0: Dawaj.
1: No na pierwszy ogień idzie serial Wladimir. To całkiem nowa propozycja. Historia fascynacji pewnym młodym pisarzem, a główną bohaterką jest profesorka w średnim wieku. Naprawdę historia fajnie, bardzo poprowadzona. No i serial do obejrzenia w jeden weekend.
0: No znam takich, którzy nawet 5 sezonów w jeden weekend oglądają. Ula, uwierz w ludzi. A teraz czas na drugą propozycję. No, dawaj jakąś kontynuację czegoś, co już kilka sezonów ma.
1: No właśnie. I to jest taki serial, który ma kilka sezonów. Można też obejrzeć w jeden weekend, jak ktoś chce. Królestwo Zwierząt to taka trzymająca w napięciu opowieść o rodzinie gangsterów. No i uwaga na uwagę, zasługuje między innymi babcia, serio.
0: Okej, okay. A coś takiego lżejszego?
1: No to na przykład serial The Studio opowiada o hollywoodzkim studiu filmowym. Dużo absurdalnego humoru i klimatu pod tytułem Branża filmowa to cyrk.
0: Okej, okay. Jak ktoś wychodzi z pracy, to mam wrażenie, że każdy może tak powiedzieć, moja branża to cyrk. Ale Ula, ja mam dla ciebie serial do polecenia. Dzień, który zmienił moje życie. No bo dzisiaj to dla ciebie. Ula, z pierścionkiem na palcu. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak te zaręczyny w radiu wyglądały, to wbijajcie na Instagrama Meloradia. Uli, dalej się ręce trzęsą.
1: Tak, skórkę dalej masz. Pod wrażeniem.
0: To zapraszamy, żeby ludzie to na Instagramie Meloradia obejrzeli. Warto.

0: I Need You. Nowość zza naszej zachodniej granicy, konkretniej z Niemiec, powiew świeżości na playliście. To Bunt w Meloradiu. Młody chłopak, a już taki zdolny i takiego sztosa na koncie ma. 28 minut po 18. Pychu z tej strony, siemano, słuchacie Meloradia. No a dziś mamy dzień hasła, więc zaraz sprawdzimy, jakie hasła są najbardziej w Polsce popularne, no i zarazem najbardziej niebezpieczne.
1: Meloradio. Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Buskozdrój.
5: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł, a do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
7: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
6: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
8: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
9: Jisk w Kluczborku. Zmieniliśmy się dla ciebie. Z tej okazji dodatkowy rabat. 25% na wszystko przy zakupie minimum dwóch dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu Jisk. Galeria Miodowa. Ulica Beczyńska 101. Promocja jest ważna od 6 do 12 maja.
10: Po reklamie.

Lumix i Gabry Ponte to Monster. Słuchacie Meloradia, tak podkręcamy tempo. 18 minut do 19 na zegarach. A to najpopularniejsze hasła, których używają Polacy. Słuchajcie, dziś mamy dzień hasła, więc zerknąłem na taki ranking. No i na miejscu trzecim tych najpopularniejszych jest ciąg cyfr od 1 do 8. Na drugim krótszy ciąg, ale też taki sam cyfrowy od 1 do 6. No a na pierwszym miejscu, to mnie zdziwiło, to hasło to admin. No takich do kont bankowych czy innych poważnych rzeczy nie używajcie, ale przyznajcie, są takie hasła, które warto, żeby były akurat proste, zrozumiałe i takie do zapamiętania. No na przykład, kiedy widzisz telefon od przyjaciółki, która jest na pierwszej randce i wiesz, że to hasło to po to, żeby ją ratować, bo jest naprawdę źle. Meduza i Henry Camomile. Teraz będzie naprawdę dobrze. To Don't Wanna Go Home. Nowość na antenie Meloradia.

0: Wersow o północy. Tak, gramy jeszcze przed godziną 19, a do północy jeszcze trochę czasu zostało. Konkretnie 6 minut, 20 sekund i 5 godzin. A mniej czasu, bo 7 minut zostało do godziny 19. Ta już za moment, a po 19 gramy i to bardzo mocno.
1: A już o 19 zagramy
0: Haven i Caitlin Aragon. Będzie I Run. I to właśnie od tego numeru rozpoczniemy 19, a zagram go punktualnie o pełnej. Wtedy, kiedy inni jeszcze coś tam sobie będą gadać.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
5: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
6: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
10: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
0: O reklamie.

0: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
1: Idę w Melo. Na zegarach już punktualnie 19. Mam dla was coś w tej godzinie, a konkretniej dla fanów szybkich samochodów, no i dobrych bitów w nich, Gibbs i Vin. Ten numer zagram wam za kilka chwil. Wcześniej będzie Tovlo i Today 4, a już teraz zaczynamy od Haven i Caitlin Aragon i numeru I Run. To na początek. Tupychu, siemano.
2: Melo Radio. Idę w Melo.

Widziałem, że trochę szybciej zaczęliście jechać, kiedy ten numer zaczął grać. No tylko zgodnie z ograniczeniami. Ja mandatów płacił nie będę. Ale dobra, no może nawet będę. Jeżeli macie jakiś mandat do opłacenia i zgłosiliście się po szybką kasę, no to odbierajcie telefon. Albo z jakąkolwiek inną sprawą, za chwilę z szybką kasą będę do was dzwonił.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci refreny w środę.
3: Tak.
0: Słucham monopol.

0: Melo Radio.
1: Być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy...

być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

0: Lista waszych ulubionych numerów.
1: Co robiliście, jak mieliście 21 lat? Ten gość na przykład już zdążył mieć współpracę z Martinem Garrixem. Zremiksował też numer Calvina Harrisa, no i wszedł na szczyt 30 Meloradia. Thomas Gray i jego Rumors to wasz ulubiony kawałek.
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
1: Pychu, zapraszam.

0: trakcie to wszędzie jest tłok.
1: Tu Melo Radio. To jest Melo.
2: Hey, this is Ellie Goulding.